0: mieście, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
1: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
0: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
1: Wczoraj w Radomiu policjant i pracownica Komendy Wojewódzkiej udzielili pomocy 61-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki ich interwencji mężczyzna został bezpiecznie przekazany pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przez ponad półtorej godziny rozmawiali z nim telefonicznie, co pozwoliło na ustalenie jego tożsamości i adresu. Na miejsce przybył patrol, który zaopiekował się mężczyzną i wezwał karetkę pogotowia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela, a wraz z nim dylematy dotyczące prezentów dla wychowawców. Rodzice często spierają się, czy wystarczy symboliczny kwiatek, czy lepiej postawić na droższe upominki. Warto pamiętać, że nauczyciele pełnią funkcję publiczną, co oznacza, że zbyt kosztowne prezenty mogą być uznane za łapówkę. Bezpiecznym rozwiązaniem są drobne gesty, takie jak laurki czy bombonierki, które nie narażają nikogo na problemy prawne. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
0: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, znana z ekranów i scen teatralnych, zaskakuje swoją niechęcią do mediów społecznościowych. W świecie, gdzie każdy celebryta dzieli się każdym krokiem, ona woli grać w brydża i cieszyć się prywatnością. Mistrzyni międzynarodowa w tej grze karcianej, zamiast klikać lubię to, woli spotkania z przyjaciółmi. Czyżby prawdziwa diwa nie potrzebowała lajków, by błyszczeć? Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna. W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął drugie miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos.
2: Kto by pomyślał, że po latach nieobecności w cyfrowym świecie kultowy utwór Andrzeja Zauchy Bądź moim natchnieniem w końcu trafi na serwisy streamingowe. Premiera odbywa się w dniu, który przypomina nam o 35. rocznicy śmierci artysty. Ale to nie koniec niespodzianek. Już w przyszłym roku planowana jest nowa wersja tego przeboju, która ma tchnąć w niego świeże życie. Ciekawe, czy nowe pokolenie pokocha go tak samo jak poprzednie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Keegan Allen, znany z Słodkich kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
1: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki?
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
1: Myslowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My35owic ruszy w 2027 roku, obejmując kilkanaście największych miast Polski. Fani mogą spodziewać się zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów. Bilety na to muzyczne święto trafią do sprzedaży już 12 października.
2: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
1: Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Erage Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 9 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. W Leszczydole Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
2: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji. Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię.
2: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano dwóch nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po dwóch atakach na Mazowszu. W Miliczu, na Dolnym Śląsku, dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki niespodziewanie odwołał zajęcia z powodu sygnału o potencjalnym zagrożeniu. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, a na miejscu pojawiła się policja, która nie znalazła żadnych niebezpiecznych przedmiotów. W ostatnich dniach w Polsce wzrosła liczba fałszywych alarmów w szkołach, co jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.
2: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowa doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty z Wielkopolski. 52-letni mężczyzna stracił panowanie nad Harleyem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona, która spadła z motocykla, doznała jedynie lekkich obrażeń i trafiła do szpitala. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 milion 300 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu niewielkie zachmurzenie i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie po porażce z Elise Mertens w ćwierćfinale. Belgijka pokonała Polkę 6-7, 3-6, co znacznie zmniejszyło szanse Świątek na awans do WTA Finals. Teraz Iga przygotowuje się do kolejnego wyzwania w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dzięki rezygnacji Jeleny Rybakiny Świątek znajdzie się w gronie 8 najwyżej rozstawionych zawodniczek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20.50 na TVP2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 9 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się z

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na północnym Mazowszu doszło do serii ataków w szkołach, w wyniku których zginęła pracownica, a kilka osób zostało rannych. Rząd zwołał nadzwyczajne narady, a policja i prokuratura prowadzą postępowania wyjaśniające. Wśród propozycji poprawy bezpieczeństwa pojawił się pomysł montażu bramek do wykrywania metalu przy wejściach do szkół. Eksperci podkreślają, że potrzebne są długofalowe działania, w tym lepszy dostęp do pomocy psychologicznej dla młodzieży.
2: Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński zapowiedział powrót sprawy smoleńskiej z nowymi, nieznanymi dotąd argumentami. Prezes PiS w otoczeniu czołowych polityków partii skrytykował protestujących, nazywając ich sojusznikami rosyjskich zbrodniarzy. Kaczyński podkreślił, że protesty zostaną zakończone zgodnie z prawem. Uroczystości towarzyszyły emocje, a manifestanci skandowali hasła pod adresem prezesa PiS.
0: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Decyzja zapadła po oskarżeniach dwóch byłych współpracownic o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Kołodziejczak odpiera zarzuty, nazywając je pomówieniami. Sprawa jest obecnie weryfikowana przez prokuraturę. Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Chojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do ważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
2: Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, znany również jako Dzień Nauczyciela. To wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność nauczycielom za ich codzienny trud i poświęcenie. Dyrektorzy szkół składają życzenia pełne uznania, podkreślając rolę nauczycieli w kształtowaniu młodych pokoleń. To także moment, by docenić ich pasję i zaangażowanie w edukację.
0: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna, Jakuba Jakubika.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 11 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z Gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Wczoraj na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano Przemysława Brannego, aktora i wokalistę, który zmarł w wieku 55 lat. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, ale nie Piotr Rubik, którego przebój Branny uczynił nieśmiertelnym. Ciekawe, czy Rubik w końcu znajdzie chwilę, by pożegnać swojego wokalistę, choćby w mediach społecznościowych. Rodzina prosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, co pokazuje, że nawet w smutku można myśleć o innych.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Expert.
2: Andziax i Roxana Węgiel. Duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
1: Susan Dell, żona miliardera Michaela Della, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w gabinecie owalnym u boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci. Danuta Stenka, nasza nieustraszona kameleonka sceny, obchodzi dziś 65. urodziny. Kto by pomyślał, że nauczycielka rosyjskiego z Sierakowic stanie się ikoną polskiego kina? Od Judyty w Nigdy w życiu, po dramatyczne role w Katyniu, Stenka zawsze zaskakuje. A jej styl? Odważne cięcia i romantyczne fale, które pokochała cała Polska. Cóż, dojrzałość to dla niej tylko liczba. Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny. Brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku? Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował. Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w jednej z warszawskich szkół doszło do ataku, w którym 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety. Najciężej ranna 17-latka trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja bada motywy działania napastniczki, która zaatakowała przypadkowe osoby. To kolejny incydent przemocy w placówkach edukacyjnych na Mazowszu w ostatnich dniach. Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach, w parafii Chrystusa Sługi, odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinach 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16. Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku. Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
1: Tragiczny wypadek na trasie wojewódzkiej numer 175 koło Drawska Pomorskiego. W czwartek zginął druh Korneliusz, strażak ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Ciężarówka wypełniona rzepakiem zjechała z drogi, a kierowca został uwięziony w kabinie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona. Podlascy policjanci musieli interweniować w szkołach aż 4 razy w ciągu kilku godzin. Młodzież zgłaszała posiadanie niebezpiecznych narzędzi i materiałów wybuchowych, ale wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Żarty te będą miały swoje konsekwencje prawne, a dokumentacja trafi do sądu rodzinnego. Wzmożone patrole wokół szkół to reakcja na brutalne ataki w placówkach na Mazowszu.
1: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje 3 sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek. Wczoraj na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowej doszło do tragicznego wypadku. 52-letni motocyklista z Wielkopolski stracił panowanie nad Harleyem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona spadła z motocykla, ale przeżyła z lekkimi obrażeniami. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
1: W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś dynamiczne zmiany. Ceny benzyny wyraźnie wzrosły, podczas gdy olej napędowy nieco potaniał. Orlen oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy, ale BP Europa ma najniższe ceny benzyny ze względu na brak nowych notowań. Wzrost cen surowców i osłabienie złotego wpływają na sytuację na rynku. Obniżki cen oleju napędowego mogą chwilowo zahamować wzrost kosztów tankowania dla ciężarówek, ale kierowcy samochodów benzynowych muszą przygotować się na wyższe rachunki.
2: Sejm przyjął nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za niebezpieczne manewry, takie jak objeżdżanie zapór czy ignorowanie czerwonych świateł, kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe regulacje są odpowiedzią na tragiczne wypadki, w tym niedawną katastrofę w Sokolnikach Suchych. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, więc przepisy jeszcze nie obowiązują. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat do 4000 zł i 15 punktów karnych. W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów. Co wpływa na inwestycje? W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów. Domy budowane bez pozwolenia tracą na popularności w Polsce. W pierwszej połowie 2026 roku zgłoszono 1802 takie budowy, co oznacza spadek o niecałe 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Największy spadek dotyczy domów o powierzchni do 70 m kwadratowych. Mimo to w niektórych regionach, jak Mazowsze czy Śląsk, liczba takich inwestycji wzrosła. Jednocześnie rośnie liczba większych domów budowanych na zgłoszenie. Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych również się zmniejsza, co może wskazywać na rosnące znaczenie kosztów budowy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię.
1: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
2: Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tech Robotics przejęło pełną kontrolę nad niewiadów Warhead Systems, nabywając 670 tysięcy akcji od ZSP Niewiadów. To posunięcie pozwala firmie na całkowite zintegrowanie kompetencji w zakresie głowic bojowych. Transakcja jest częścią strategii na lata od 2026 do 2031, której celem jest budowa Centrum Uzbrajania Dronów. Centrum ma zajmować się dostosowywaniem i testowaniem platform bezzałogowych. Rozwój tego projektu wspiera pożyczka w wysokości 15,5 miliona złotych od niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości i części przedsiębiorstwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. Na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20.50 na TVP2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1008 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 9 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła Czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskiej polityce wybuchł skandal po ujawnieniu tzw. taśm Kołodziejczaka. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak został oskarżony o agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków. W odpowiedzi Przemysław Czarnek domaga się narkotestów dla całego rządu. Koalicja Obywatelska zawiesiła Kołodziejczaka w prawach członka, a sytuacja zaostrza polityczny spór. Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
1: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Radomiu policjant i pracownica Komendy Wojewódzkiej udzielili pomocy 61-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki ich interwencji mężczyzna został bezpiecznie przekazany pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przez ponad półtorej godziny rozmawiali z nim telefonicznie, co pozwoliło na ustalenie jego tożsamości i adresu. Na miejsce przybył patrol, który zaopiekował się mężczyzną i wezwał karetkę pogotowia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
1: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną. Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
3: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskiej polityce wybuchł skandal po ujawnieniu tzw. taśm Kołodziejczaka. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak został oskarżony o agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków. W odpowiedzi Przemysław Czarnek domaga się narkotestów dla całego rządu. Koalicja Obywatelska zawiesiła Kołodziejczaka w prawach członka, a sytuacja zaostrza polityczny spór. Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
3: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Radomiu policjant i pracownica Komendy Wojewódzkiej udzielili pomocy 61-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki ich interwencji mężczyzna został bezpiecznie przekazany pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przez ponad 1,5 godziny rozmawiali z nim telefonicznie, co pozwoliło na ustalenie jego tożsamości i adresu. Na miejsce przybył patrol, który zaopiekował się mężczyzną i wezwał karetkę pogotowia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
1: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna. W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął drugie miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos.
1: Keegan Allen, znany z słodkich kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki?
1: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
2: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na Wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień. Mysłowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My35 Owic ruszy w 2027 roku, obejmując kilkanaście największych miast Polski. Fani mogą spodziewać się zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów. Bilety na to muzyczne święto trafią do sprzedaży już 12 października. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almond z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Earache Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W jednej z mokotowskich szkół podstawowych zatrzymano 14-letniego ucznia z nożem i materiałami pirotechnicznymi. Policję powiadomił szkolny pedagog, a sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Funkcjonariusze apelują do rodziców o kontrolowanie zawartości plecaków dzieci. Na szczęście podczas incydentu nikt nie ucierpiał. W Warszawie doszło do groźnego incydentu w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej. 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby, z czego jedna nastolatka trafiła do szpitala. Sytuację opanował pracownik szkoły, który obezwładnił napastniczkę. Policja bada motywy ataku, ale na razie nie znaleziono powiązań z wcześniejszymi incydentami w kraju. Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji. Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię. Na pastwisku znaleziono martwego konia, co wywołało wiele pytań. Właściciele podejrzewają, że zwierzę mogło zostać postrzelone, jednak oficjalne wyniki sekcji zwłok jeszcze nie są znane. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie, a właściciele apelują o dokładne wyjaśnienie sprawy. Na razie hipoteza o postrzale pozostaje niepotwierdzona.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. W Białymstoku 32-letni mężczyzna uszkodził bankomat, próbując wypłacić pieniądze. Wpadł w szał i rozbił ekran maszyny, co skończyło się wizytą na oddziale ratunkowym z powodu zranionej dłoni. Policja szybko go namierzyła, podążając za śladami krwi. Trwa szacowanie strat, które spowodował.
1: W Miliczu, na Dolnym Śląsku, dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki niespodziewanie odwołał zajęcia z powodu sygnału o potencjalnym zagrożeniu. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, a na miejscu pojawiła się policja, która nie znalazła żadnych niebezpiecznych przedmiotów. W ostatnich dniach w Polsce wzrosła liczba fałszywych alarmów w szkołach, co jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Biedrzychowa doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty z Wielkopolski. 52-letni mężczyzna stracił panowanie nad Harleyem i uderzył w bariery, co zakończyło się jego śmiercią. Jego 55-letnia żona, która spadła z motocykla, doznała jedynie lekkich obrażeń i trafiła do szpitala. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 300 000 złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
2: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
0: Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie po porażce z Elise Mertens w ćwierćfinale. Belgijka pokonała Polkę 6-7, 3-6, co znacznie zmniejszyło szanse Świątek na awans do WTA Finals. Teraz Iga przygotowuje się do kolejnego wyzwania w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dzięki rezygnacji Jeleny Rybakiny Świątek znajdzie się w gronie 8 najwyżej rozstawionych zawodniczek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stański. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
2: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2. W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP 2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka? Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć.
2: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
1: Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą także 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na północnym Mazowszu doszło do serii ataków w szkołach, w wyniku których zginęła pracownica, a kilka osób zostało rannych. Rząd zwołał nadzwyczajne narady, a policja i prokuratura prowadzą postępowania wyjaśniające. Wśród propozycji poprawy bezpieczeństwa pojawił się pomysł montażu bramek do wykrywania metalu przy wejściach do szkół. Eksperci podkreślają, że potrzebne są długofalowe działania, w tym lepszy dostęp do pomocy psychologicznej dla młodzieży. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii, został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Powodem są poważne zarzuty o przemoc i nakłanianie do narkotyków, ujawnione w kanale Zero. Politycy podkreślają konieczność szybkiego wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie służby. Europoseł Robert Biedroń sugeruje, że Kołodziejczak powinien podjąć leczenie z powodu problemów z uzależnieniem.
2: Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
0: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Chojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
2: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
0: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z Gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Wczoraj na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano Przemysława Brannego, aktora i wokalistę, który zmarł w wieku 55 lat. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, ale nie Piotr Rubik, którego przebój Branny uczynił nieśmiertelnym. Ciekawe, czy Rubik w końcu znajdzie chwilę, by pożegnać swojego wokalistę, choćby w mediach społecznościowych. Rodzina prosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, co pokazuje, że nawet w smutku można myśleć o innym.
2: Andziaks i Roxana Węgiel, duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90 urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci. Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością.
2: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
1: Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny, brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował.
2: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
1: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w jednej z warszawskich szkół doszło do ataku, w którym 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety. Najciężej ranna 17-latka trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja bada motywy działania napastniczki, która zaatakowała przypadkowe osoby. To kolejny incydent przemocy w placówkach edukacyjnych na Mazowszu w ostatnich dniach. Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Leszczydole Nowinach w parafii Chrystusa Sługi odbędzie się wyjątkowe spotkanie z księdzem Tomaszem Trzaską, specjalistą w dziedzinie suicydologii. W niedzielę, 11 października, duchowny wygłosi kazania podczas mszy o godzinach 8, 10 i 12. Wizyta ma na celu wsparcie lokalnej społeczności po niedawnych tragicznych wydarzeniach. Dziś, w sobotę, w sali parafialnej dostępni będą psychologowie od 10 do 16. W Leszczydole Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W mokotowskiej szkole podstawowej policja zatrzymała 14-letniego ucznia z nożem i 11 petardami hukowymi. Na nożu widniał napis „Śmierć społeczniakom”. Interwencję podjęto po zgłoszeniu pedagoga. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, a policja apeluje do rodziców o kontrolowanie plecaków dzieci. Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
2: W miejscowości Suchożebry doszło do groźnego wypadku. 21-letni kierowca BMW, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w drzewo, a jego samochód stanął w płomieniach. Na szczęście mężczyzna nie odniósł obrażeń, ale został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność na drogach i przypominają, że jazda po alkoholu to skrajna lekkomyślność. Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku. Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale. Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
1: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano dwóch nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po dwóch atakach na Mazowszu. W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku mieszkaniowym wciąż brakuje ofert dla osób bez wkładu własnego, mimo podniesienia limitów cenowych. W Krakowie dostępnych jest tylko 46 mieszkań spełniających warunki programu, a w Warszawie 354. Największa poprawa nastąpiła w Łodzi, gdzie liczba takich mieszkań wzrosła do ponad 1000. Program Mieszkanie bez wkładu własnego cieszy się rosnącą popularnością, z której skorzystało już 13,5 tysiąca kredytobiorców w pierwszej połowie 2026 roku. Dodatkowo rodziny mogą liczyć na wsparcie finansowe przy narodzinach kolejnych dzieci. Jednak znalezienie odpowiedniego mieszkania wciąż stanowi wyzwanie, zwłaszcza w największych miastach. Przejęcie sieci Żabka przez właściciela Circle K jest bliskie finalizacji. Komisja Europejska dała zielone światło dla tej transakcji. Do zakończenia procesu brakuje już tylko zgody organu antymonopolowego. Cena za akcję Żabki wynosi 32 zł, a zapisy na sprzedaż akcji można składać do 26 października. Ponad 57% akcji, w tym od kluczowych akcjonariuszy, jest już zagwarantowane do sprzedaży. Finalizacja przejęcia planowana jest na początek listopada. Wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, która trwa od lutego, drastycznie wpłynęła na transport morski przez cieśninę Ormuz. Marynarze, którzy decydują się na rejs przez ten niebezpieczny region, mogą zarobić nawet do 150 tysięcy dolarów za jeden rejs. To efekt ogromnego ryzyka, jakie wiąże się z przepłynięciem przez cieśninę, gdzie prawdopodobieństwo ataku wynosi aż 5%. Statki, by uniknąć wykrycia, stosują ekstremalne środki ostrożności, takie jak wyłączanie transponderów i gaszenie świateł. Mimo to liczba ataków na tankowce jest najwyższa od początku konfliktu, co czyni ten szlak jednym z najniebezpieczniejszych na świecie.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zaskakujący wyrok w sprawie Frankowej. Mimo unieważnienia umowy kredytowej, Frankowicz został zobowiązany do zwrotu 400 tysięcy złotych oraz zapłaty odsetek. Sąd pominął przedawnienie roszczenia banku, powołując się na względy słuszności i najnowsze orzecznictwo TSUE. Decyzja ta może wpłynąć na przyszłe rozliczenia frankowe, pokazując, że unieważnienie umowy nie zawsze oznacza koniec problemów finansowych. Odsetki, które sięgają niemal połowy pierwotnej kwoty kredytu, stanowią dodatkowe obciążenie dla kredytobiorców. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla innych frankowiczów, którzy mogą stanąć przed podobnymi wyzwaniami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w hurcie gwałtownie wzrosły, szczególnie olej napędowy, który podrożał o ponad 200 zł na metrze sześciennym. Aramco prowadzi w podwyżkach cen benzyny, ale wszystkie trzy główne firmy dostawcze podniosły ceny. Sytuacja jest wynikiem napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i osłabienia złotego. Mimo to, dzięki programowi interwencyjnemu CPN 3.0, kierowcy na razie nie odczują drastycznych zmian na stacjach paliw. Ceny ropy Brent utrzymują się na wysokim poziomie, co dodatkowo wpływa na koszty. Karol Godula, znany jako król cynku, stworzył jedno z największych przemysłowych imperiów na Górnym Śląsku. Po jego śmierci w 1848 roku testament zaskoczył wszystkich. Zamiast rodziny, główną spadkobierczynią została 6-letnia sierota, Joanna Gryzi. Ta decyzja wywołała walkę o majątek, ale fortuna została obroniona. Joanna, mimo młodego wieku, stała się jedną z najbogatszych kobiet Śląska. Jej zarządzanie pozwoliło fortunie przetrwać aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to część majątku znalazła się po polskiej stronie granicy. Sejm uchwalił ustawę, która umożliwi wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywanie najmu krótkoterminowego. Gminy również będą mogły wprowadzać takie ograniczenia na swoim terenie. Nowe przepisy przewidują obowiązkową rejestrację obiektów noclegowych i kary do 50 tysięcy złotych za ich naruszenie. Ustawa trafi teraz do Senatu, a jej przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Celem zmian jest dostosowanie polskich regulacji do unijnych zasad dotyczących najmu krótkoterminowego. Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzje o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cztery duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2.
3: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć.
2: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W Głębinach to nowy miniserial Netflixa, który podbił serca polskich widzów, detronizując takie hity jak Lalka i Na wschód od Edenu. Serial opowiada o Calvinie Peneju, rybaku z Nowej Fundlandii, który staje do walki z tajemniczym morskim stworzeniem, by chronić swoje miasteczko. W tej emocjonującej historii nie brakuje wzruszeń, humoru i napięcia. Główne role grają Josh Hartnett, Mackenzie Davis i Charlie Heaton. Serial składa się z 6 odcinków i porusza tematy rodziny, społeczności oraz nieuniknionych zmian. Choć showrunner Jesse McKeown nie planuje drugiego sezonu, nie wyklucza, że sukces serialu może skłonić Netflix do kontynuacji. W Głębinach to wyjątkowe wydarzenie, które warto zobaczyć.
2: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
3: Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskiej polityce wybuchł skandal po ujawnieniu tzw. taśm Kołodziejczaka. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak został oskarżony o agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków. W odpowiedzi Przemysław Czarnek domaga się narkotestów dla całego rządu. Koalicja Obywatelska zawiesiła Kołodziejczaka w prawach członka, a sytuacja zaostrza polityczny spór. Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
2: Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek.
3: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień wprowadza wyjątkowy, ciepły akcent w jesienne krajobrazy miasta.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przyszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. Keegan Allen, znany z słodkich kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Marta Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
2: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień. Myslowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My35 Owic ruszy w 2027 roku, obejmując kilkanaście największych miast Polski. Fani mogą spodziewać się zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów. Bilety na to muzyczne święto trafią do sprzedaży już 12 października. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almond z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Erage Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W jednej z mokotowskich szkół podstawowych zatrzymano 14-letniego ucznia z nożem i materiałami pirotechnicznymi. Policję powiadomił szkolny pedagog, a sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Funkcjonariusze apelują do rodziców o kontrolowanie zawartości plecaków dzieci. Na szczęście podczas incydentu nikt nie ucierpiał. W Warszawie doszło do groźnego incydentu w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej. 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby, z czego jedna nastolatka trafiła do szpitala. Sytuację opanował pracownik szkoły, który obezwładnił napastniczkę. Policja bada motywy ataku, ale na razie nie znaleziono powiązań z wcześniejszymi incydentami w kraju. W centrum Warszawy w sobotę z Wisły wyłowiono zwłoki kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Tożsamość zmarłej pozostaje nieznana, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Służby pracowały na miejscu przez kilka godzin, starając się ustalić przyczyny śmierci. Śledczy nie ujawnili jeszcze żadnych szczegółów dotyczących wieku czy ewentualnych obrażeń ofiary. Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta. Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane. Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię. Na pastwisku znaleziono martwego konia, co wywołało wiele pytań. Właściciele podejrzewają, że zwierzę mogło zostać postrzelone, jednak oficjalne wyniki sekcji zwłok jeszcze nie są znane. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie, a właściciele apelują o dokładne wyjaśnienie sprawy. Na razie hipoteza o postrzale pozostaje niepotwierdzona.
2: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. Podlascy policjanci musieli interweniować w szkołach aż 4 razy w ciągu kilku godzin. Młodzież zgłaszała posiadanie niebezpiecznych narzędzi i materiałów wybuchowych, ale wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Żarty te będą miały swoje konsekwencje prawne, a dokumentacja trafi do sądu rodzinnego. Wzmożone patrole wokół szkół to reakcja na brutalne ataki w placówkach na Mazowszu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Miliczu, na Dolnym Śląsku, dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki niespodziewanie odwołał zajęcia z powodu sygnału o potencjalnym zagrożeniu. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, a na miejscu pojawiła się policja, która nie znalazła żadnych niebezpiecznych przedmiotów. W ostatnich dniach w Polsce wzrosła liczba fałszywych alarmów w szkołach, co jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.
2: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela 2026, a wraz z nim możliwość zdobycia prestiżowej nagrody finansowej. Minister Edukacji Barbara Nowacka może przyznać wybranym pedagogom wyróżnienie w wysokości nawet 8000 zł. To nagroda dla nauczycieli z wybitnymi osiągnięciami, którzy spełnią rygorystyczne wymagania. Kandydaci muszą mieć co najmniej 2-letni staż pracy i wyróżniającą ocenę. Wnioski o nagrodę składane są przez dyrektorów szkół, a ostateczną decyzję podejmuje minister edukacji. Nagrody zostaną wręczone do 14 października.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach Sparti numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem. Sejm przyjął nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za niebezpieczne manewry, takie jak objeżdżanie zapór czy ignorowanie czerwonych świateł, kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe regulacje są odpowiedzią na tragiczne wypadki, w tym niedawną katastrofę w Sokolnikach Suchych. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, więc przepisy jeszcze nie obowiązują. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat do 4000 zł i 15 punktów karnych. Karol Godula, znany jako król cynku, stworzył jedno z największych przemysłowych imperiów na Górnym Śląsku. Po jego śmierci w 1848 roku testament zaskoczył wszystkich. Zamiast rodziny, główną spadkobierczynią została 6-letnia sierota, Joanna Gryzi. Ta decyzja wywołała walkę o majątek, ale fortuna została obroniona. Joanna, mimo młodego wieku, stała się jedną z najbogatszych kobiet Śląska. Jej zarządzanie pozwoliło fortunie przetrwać aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to część majątku znalazła się po polskiej stronie granicy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów. Co wpływa na inwestycje? W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów. Domy budowane bez pozwolenia tracą na popularności w Polsce. W pierwszej połowie 2026 roku zgłoszono 1802 takie budowy, co oznacza spadek o niecałe 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Największy spadek dotyczy domów o powierzchni do 70 m2. Mimo to w niektórych regionach, jak Mazowsze czy Śląsk, liczba takich inwestycji wzrosła. Jednocześnie rośnie liczba większych domów budowanych na zgłoszenie. Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych również się zmniejsza, co może wskazywać na rosnące znaczenie kosztów budowy. 4 duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie.
1: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:50. Na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:50 na TVP2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20:15 na TVN.
2: Fani Lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to idealny moment na spacer w parku i oddech w jesiennej scenerii.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu.

0: nowego procesu. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
1: W sezonie grzewczym wiele osób próbuje nawilżyć powietrze, kładąc mokre ręczniki na kaloryferach. Choć to popularna metoda, jej skuteczność jest ograniczona i może prowadzić do problemów z wilgocią. Nadmiar wilgoci może powodować skraplanie się pary na szybach i rozwój pleśni. Zamiast tego warto kontrolować wilgotność higrometrem i dbać o odpowiednią wentylację.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krety mogą skutecznie popsuć wygląd trawnika, ale zamiast sięgać po drastyczne metody, warto spróbować łagodniejszych rozwiązań. Skutecznym sposobem jest roztwór z 1 litra wody i 2 łyżek płynu do naczyń, który należy podlać wokół kretowisk. Taki zabieg zniechęca krety do pozostania w ogrodzie, nie szkodząc przy tym roślinom. Pamiętajmy, że krety są pod częściową ochroną gatunkową, więc warto postawić na humanitarne metody odstraszania.
0: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Chojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Poseł PiS Sebastian Łukaszewicz odkrył w Ministerstwie Rolnictwa luksusowe toalety z elektronicznymi deskami myjącymi. Te nowoczesne urządzenia oferują m.in. podgrzewane siedziska, regulację temperatury i tryb oszczędzania energii. Toalety są dostępne tylko dla wybranych osób, co wywołało oburzenie posła. Całość finansowana jest z publicznych pieniędzy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express. Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
9: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kino Polska znowu zaskakuje. W październiku serwuje nam kolejną dawkę emocji z cyklu Piątki z Gwiazdą. Tym razem na ekranie pojawi się Jan Frycz, który jak zwykle nie zawodzi. W filmie Tam i z powrotem wciela się w desperata marzącego o ucieczce na zachód, a w Lokatorce staje się bezwzględnym pułkownikiem, który nie cofnie się przed niczym. Dwa filmy, dwie twarze Frycza i jedno jest pewne – będzie się działo. Kubasz Majkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął drugie miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos.
2: Andziax i Roxana Węgiel, duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Susan Dell, żona miliardera Michaela Della, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w gabinecie owalnym u boku prezydenta Donalda Trumpa. Nie chodziło jednak o jej działalność filantropijną, lecz o jej nowy, kontrowersyjny wizerunek. 62-letnia kobieta, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz przyciąga uwagę swoją metamorfozą rodem z lat 80. Internauci nie mogą się nadziwić, jak bardzo zmieniła się przez lata, a nagranie z Białego Domu stało się hitem w sieci. Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością. Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny, brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku? Liam Gallagher z zespołu Oasis znów w centrum uwagi. Tym razem muzyk postanowił przypisać swojemu zespołowi zasługi za przypomnienie światu o The Beatles. W jednym z tweetów stwierdził, że Oasis zrobiło więcej dla Liverpoolu niż sami Beatlesi. Jak można się domyślić, te słowa wywołały burzę w sieci, a Gallagherowi zarzucono arogancję i megalomanię. Tymczasem dokument o Oasis, Don't Look Back in Anger, jest już dostępny na Disney+.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radiohead wróciło na scenę po 7 latach przerwy, a Thom Yorke odkrył, że sukces ma swoją mroczną stronę. Po zakończeniu trasy koncertowej lider zespołu zmagał się z emocjonalnym dołkiem, co nie przeszkodziło mu jednak w zdobyciu prestiżowego wyróżnienia Ivor Novello. W przyszłym roku Radiohead planuje koncerty w Australii i Japonii, a fani już zacierają ręce. Ciekawe, czy Yorke tym razem będzie gotowy na emocjonalny rollercoaster, który sam sobie zafundował.
2: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant. To dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
1: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat kariery i ani myśli zwalniać. Właśnie wypuścił swój solowy album Aperitif, który nazywa płytą swoich marzeń. Okładka to kpina ze zbotoksowanego ego, jak sam twierdzi. Na płycie znajdziemy 10 premierowych utworów, a wśród gości specjalnych pojawiają się Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska. Kupczyk zapewnia, że to prawdziwa petarda, ale ocenę pozostawia fanom. Trasa koncertowa rusza już 16 października. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce doszło do dramatycznego ataku w szkole, gdzie 19-letni Jakub Z. zaatakował nauczycieli i uczniów. Po zdarzeniu ewakuowano 7 osób z jego bloku, a w mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Nastolatek usłyszał 9 zarzutów i przyznał się do winy. Sprawą zajmują się teraz śledczy, którzy badają pochodzenie niebezpiecznych substancji.
2: W Leszczydole Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych. Tragiczny wypadek na autostradzie, A2 w rejonie Mińska Mazowieckiego. Na wysokości miejscowości Cisie doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym, w wyniku czego zginął kierowca Renault. Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdy. Usuwanie skutków wypadku potrwa jeszcze kilka godzin. Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Suchożebry doszło do groźnego wypadku. 21-letni kierowca BMW, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w drzewo, a jego samochód stanął w płomieniach. Na szczęście mężczyzna nie odniósł obrażeń, ale został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność na drogach i przypominają, że jazda po alkoholu to skrajna lekkomyślność.
2: W centrum Warszawy, w sobotę, z Wisły wyłowiono ciało kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Policja pracowała na miejscu przez kilka godzin, jednak tożsamość zmarłej wciąż pozostaje nieznana. Stołeczna policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Na razie nie wiadomo, czy w sprawę zaangażowane były osoby trzecie.
1: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale. Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
2: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek. W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano dwóch nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po dwóch atakach na Mazowszu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
2: W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do spokojnych spacerów w ostatnich jesiennych promieniach słońca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie po porażce z Elise Mertens w ćwierćfinale. Belgijka pokonała Polkę 6-7, 3-6, co znacznie zmniejszyło szanse Świątek na awans do WTA Finals. Teraz Iga przygotowuje się do kolejnego wyzwania w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dzięki rezygnacji Jeleny Rybakiny Świątek znajdzie się w gronie 8 najwyżej rozstawionych zawodniczek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, stanęła pod znakiem zapytania. Opinie Polaków są podzielone, ale prezes PZPN, Cezary Kulesza, zdecydował, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowych meczów Ligi Narodów. W środowisku piłkarskim pojawiły się ostre głosy krytyki, ale zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią trenera. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu bejsbolowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20.50 na TVP 2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Dzisiejsza aura przypomina, jak kapryśna potrafi być jesień. Lekkie kurtki wciąż mogą się przydać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz,
6: odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza, że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnościach.

0: pojemnika.
1: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
0: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
1: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem. Niektóre rośliny doniczkowe, jak bluszcz czy monstera, według przesądów mogą przyciągać pecha i problemy w domu. Ważna jest nie tylko ich obecność, ale także kondycja. Zwiędłe rośliny mogą negatywnie wpływać na atmosferę. Usunięcie ich z mieszkania ma przywrócić harmonię i spokój w relacjach domowych.
0: Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
1: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
0: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Ciepłe dni to chwila oddechu w jesiennym rytmie. Idealny czas na wyjście na świeże powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Keegan Allen, znany z słodkich kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Marta Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
2: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem, wreszcie dostępny cyfrowo. A premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowy. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na Wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień. Myslowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My 35 Owic ruszy w 2027 roku, obejmując kilkanaście największych miast Polski. Fani mogą spodziewać się zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów. Bilety na to muzyczne święto trafią do sprzedaży już 12 października. Lech Janerka, legenda polskiej muzyki, postanowił zakończyć swoją karierę z hukiem. Jego ostatni koncert odbędzie się podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi, a dla fanów to będzie prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Wydarzenie to przyciągnie również inne muzyczne gwiazdy, jak Kasia Linz z mrocznymi interpretacjami Ciechowskiego, czy Mark Almond z pożegnalnym materiałem Soft Cell. Festiwal obfituje w atrakcje, ale to Janerka skradnie show, żegnając się ze sceną w wielkim stylu. Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Erage Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W jednej z mokotowskich szkół podstawowych zatrzymano 14-letniego ucznia z nożem i materiałami pirotechnicznymi. Policję powiadomił szkolny pedagog, a sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Funkcjonariusze apelują do rodziców o kontrolowanie zawartości plecaków dzieci. Na szczęście podczas incydentu nikt nie ucierpiał. W Warszawie doszło do groźnego incydentu w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej. 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby, z czego jedna nastolatka trafiła do szpitala. Sytuację opanował pracownik szkoły, który obezwładnił napastniczkę. Policja bada motywy ataku, ale na razie nie znaleziono powiązań z wcześniejszymi incydentami w kraju. W centrum Warszawy w sobotę z Wisły wyłowiono zwłoki kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Tożsamość zmarłej pozostaje nieznana, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Służby pracowały na miejscu przez kilka godzin, starając się ustalić przyczyny śmierci. Śledczy nie ujawnili jeszcze żadnych szczegółów dotyczących wieku czy ewentualnych obrażeń ofiary. Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane. Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na pastwisku znaleziono martwego konia, co wywołało wiele pytań. Właściciele podejrzewają, że zwierzę mogło zostać postrzelone. Jednak oficjalne wyniki sekcji zwłok jeszcze nie są znane. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie, a właściciele apelują o dokładne wyjaśnienie sprawy. Na razie hipoteza o postrzale pozostaje niepotwierdzona.
2: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. Podlascy policjanci musieli interweniować w szkołach aż 4 razy w ciągu kilku godzin. Młodzież zgłaszała posiadanie niebezpiecznych narzędzi i materiałów wybuchowych, ale wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Żarty te będą miały swoje konsekwencje prawne, a dokumentacja trafi do sądu rodzinnego. Wzmożone patrole wokół szkół to reakcja na brutalne ataki w placówkach na Mazowszu.
1: W Miliczu, na Dolnym Śląsku, dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki niespodziewanie odwołał zajęcia z powodu sygnału o potencjalnym zagrożeniu. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, a na miejscu pojawiła się policja, która nie znalazła żadnych niebezpiecznych przedmiotów. W ostatnich dniach w Polsce wzrosła liczba fałszywych alarmów w szkołach, co jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 300 000 złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Karol Godula, znany jako król cynku, stworzył jedno z największych przemysłowych imperiów na Górnym Śląsku. Po jego śmierci w 1848 roku testament zaskoczył wszystkich. Zamiast rodziny, główną spadkobierczynią została 6-letnia sierota, Joanna Gryzi. Ta decyzja wywołała walkę o majątek, ale fortuna została obroniona. Joanna, mimo młodego wieku, stała się jedną z najbogatszych kobiet Śląska. Jej zarządzanie pozwoliło fortunie przetrwać aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to część majątku znalazła się po polskiej stronie granicy. W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów, co wpływa na inwestycje. W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów. Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzje o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: 4 duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię.
2: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
1: Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody, Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:50. Na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:50 na TVP2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20:15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 10 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
1: W sezonie grzewczym wiele osób próbuje nawilżyć powietrze, kładąc mokre ręczniki na kaloryferach. Choć to popularna metoda, jej skuteczność jest ograniczona i może prowadzić do problemów z wilgocią. Nadmiar wilgoci może powodować skraplanie się pary na szybach i rozwój pleśni. Zamiast tego warto kontrolować wilgotność higrometrem i dbać o odpowiednią wentylację.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krety mogą skutecznie popsuć wygląd trawnika, ale zamiast sięgać po drastyczne metody, warto spróbować łagodniejszych rozwiązań. Skutecznym sposobem jest roztwór z 1 litra wody i 2 łyżek płynu do naczyń, który należy podlać wokół kretowisk. Taki zabieg zniechęca krety do pozostania w ogrodzie, nie szkodząc przy tym roślinom. Pamiętajmy, że krety są pod częściową ochroną gatunkową, więc warto postawić na humanitarne metody odstraszania.
2: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów.

0: klientów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć przez długi czas. Kluczowe jest zapewnienie im odpowiednich warunków, szczególnie jesienią, gdy dni stają się krótsze. Zbyt mała ilość światła może być przyczyną braku kwitnienia. Ważne jest, by nie przesadzać z podlewaniem i nawożeniem, ponieważ to może zaszkodzić roślinie. Zamiast tego warto sprawdzić stanowisko i stan korzeni.
0: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją hitu Przez Twe Oczy Zielone. Jednak zanim koncert się rozpoczął, doszło do małego zamieszania. Żona Zenka, Danuta Martyniuk, próbowała dostać się za kulisy, ale ochrona postanowiła zagrać w strażników. Na szczęście Zenek, jak prawdziwy rycerz, uratował sytuację, wychodząc na buszka. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a publiczność mogła cieszyć się muzyką. Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2. urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z borów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął 2. miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos.
2: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy roller coaster. Andziaks i Roxana Węgiel. Duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
1: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90. urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Roztańczony PGE Narodowy świętuje 10. edycję, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel zaskoczyły duetem, a Skolim wjechał na scenę różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie". Stylizacje gwiazd były równie barwne jak ich występy. Roxana w sukni przypominającej ślubną, a Blanka Stajkow niczym polska Shakira. Tajemniczy gość specjalny, który dotąd grał na Narodowym w piłkę, dodaje wydarzeniu nutki tajemnicy. Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
1: Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny. Brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce doszło do dramatycznego ataku w szkole, gdzie 19-letni Jakub Z. zaatakował nauczycieli i uczniów. Po zdarzeniu ewakuowano 7 osób z jego bloku, a w mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Nastolatek usłyszał 9 zarzutów i przyznał się do winy. Sprawą zajmują się teraz śledczy, którzy badają pochodzenie niebezpiecznych substancji.
2: Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta. W mokotowskiej szkole podstawowej policja zatrzymała 14-letniego ucznia z nożem i 11 petardami hukowymi. Na nożu widniał napis „Śmierć społeczniakom”. Interwencję podjęto po zgłoszeniu pedagoga. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, a policja apeluje do rodziców o kontrolowanie plecaków dzieci. Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Suchorzeby doszło do groźnego wypadku. 21-letni kierowca BMW, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w drzewo, a jego samochód stanął w płomieniach. Na szczęście mężczyzna nie odniósł obrażeń, ale został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność na drogach i przypominają, że jazda po alkoholu to skrajna lekkomyślność.
2: W centrum Warszawy, w sobotę, z Wisły wyłowiono ciało kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Policja pracowała na miejscu przez kilka godzin, jednak tożsamość zmarłej wciąż pozostaje nieznana. Stołeczna policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Na razie nie wiadomo, czy w sprawę zaangażowane były osoby trzecie. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować 4 warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji.
1: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku. Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale. Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
2: Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje 3 sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Dąbrowie Białostockiej 3 chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 2 nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po 2 atakach na Mazowszu. W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą również 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn.
2: Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów Ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informację o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
2: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
2: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym voleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie po porażce z Elise Mertens w ćwierćfinale. Belgijka pokonała Polkę 6-7, 3-6, co znacznie zmniejszyło szanse Świątek na awans do WTA Finals. Teraz Iga przygotowuje się do kolejnego wyzwania w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dzięki rezygnacji Jeleny Rybakiny Świątek znajdzie się w gronie 8 najwyżej rozstawionych zawodniczek. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. Polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom delikatnej świeżości.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:50. Na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:50 na TVP2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20:15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów.
2: Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
0: Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
2: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
0: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
2: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
0: Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
2: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu.
0: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury. Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną. Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera Mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Keegan Allen, znany z Słodkich Kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
2: Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na Wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością.
1: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
2: Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Earache Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do groźnego incydentu w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej. 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby, z czego jedna nastolatka trafiła do szpitala. Sytuację opanował pracownik szkoły, który obezwładnił napastniczkę. Policja bada motywy ataku, ale na razie nie znaleziono powiązań z wcześniejszymi incydentami w kraju. W centrum Warszawy w sobotę z Wisły wyłowiono zwłoki kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Tożsamość zmarłej pozostaje nieznana, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Służby pracowały na miejscu przez kilka godzin, starając się ustalić przyczyny śmierci. Śledczy nie ujawnili jeszcze żadnych szczegółów dotyczących wieku czy ewentualnych obrażeń ofiary. Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię. Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został sterroryzowany przez tak zwanego rura bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku podłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: W Szczecinie doszło do tragicznego wypadku. 12-letni chłopiec wypadł z okna na 10 piętrze wieżowca przy ulicy Świętego Cyryla i Metodego. Mimo szybkiej interwencji ratowników, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, analizując monitoring i przesłuchując świadków.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na pastwisku znaleziono martwego konia, co wywołało wiele pytań. Właściciele podejrzewają, że zwierzę mogło zostać postrzelone. Jednak oficjalne wyniki sekcji zwłok jeszcze nie są znane. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie, a właściciele apelują o dokładne wyjaśnienie sprawy. Na razie hipoteza o postrzale pozostaje niepotwierdzona.
2: Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie.
1: W Miliczu, na Dolnym Śląsku, dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki niespodziewanie odwołał zajęcia z powodu sygnału o potencjalnym zagrożeniu. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, a na miejscu pojawiła się policja, która nie znalazła żadnych niebezpiecznych przedmiotów. W ostatnich dniach w Polsce wzrosła liczba fałszywych alarmów w szkołach, co jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.
2: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
2: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą także 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela 2026, a wraz z nim możliwość zdobycia prestiżowej nagrody finansowej. Minister Edukacji Barbara Nowacka może przyznać wybranym pedagogom wyróżnienie w wysokości nawet 8 tysięcy złotych. To nagroda dla nauczycieli z wybitnymi osiągnięciami, którzy spełnią rygorystyczne wymagania. Kandydaci muszą mieć co najmniej 2-letni staż pracy i wyróżniającą ocenę. Wnioski o nagrodę składane są przez dyrektorów szkół, a ostateczną decyzję podejmuje minister edukacji. Nagrody zostaną wręczone do 14 października.
2: Na rynku mieszkaniowym wciąż brakuje ofert dla osób bez wkładu własnego, mimo podniesienia limitów cenowych. W Krakowie dostępnych jest tylko 46 mieszkań spełniających warunki programu, a w Warszawie 354. Największa poprawa nastąpiła w Łodzi, gdzie liczba takich mieszkań wzrosła do ponad 1000. Program Mieszkanie bez wkładu własnego cieszy się rosnącą popularnością, z której skorzystało już 13,5 tysiąca kredytobiorców w pierwszej połowie 2026 roku. Dodatkowo rodziny mogą liczyć na wsparcie finansowe przy narodzinach kolejnych dzieci. Jednak znalezienie odpowiedniego mieszkania wciąż stanowi wyzwanie, zwłaszcza w największych miastach. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach Sparti numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem. Sejm przyjął nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za niebezpieczne manewry, takie jak objeżdżanie zapór czy ignorowanie czerwonych świateł, kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe regulacje są odpowiedzią na tragiczne wypadki, w tym niedawną katastrofę w Sokolnikach Suchych. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, więc przepisy jeszcze nie obowiązują. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat do 4000 zł i 15 punktów karnych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku.
2: Domy budowane bez pozwolenia tracą na popularności w Polsce. W pierwszej połowie 2026 roku zgłoszono 1802 takie budowy, co oznacza spadek o niecałe 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Największy spadek dotyczy domów o powierzchni do 70 m2. Mimo to w niektórych regionach, jak Mazowsze czy Śląsk, liczba takich inwestycji wzrosła. Jednocześnie rośnie liczba większych domów budowanych na zgłoszenie. Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych również się zmniejsza, co może wskazywać na rosnące znaczenie kosztów budowy. Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. 4 duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 13 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry podobnie pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:50. Na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:50 na TVP2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20:15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku niewielkie zachmurzenie i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
2: Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek.
1: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna, Jakuba Jakubika.
1: Słuchacie Radia Super Express. Karol i Marta na zawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją hitu Przez Twe Oczy Zielone. Jednak zanim koncert się rozpoczął, doszło do małego zamieszania. Żona Zenka, Danuta Martyniuk, próbowała dostać się za kulisy, ale ochrona postanowiła zagrać w strażników. Na szczęście Zenek, jak prawdziwy rycerz, uratował sytuację, wychodząc na buszka. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a publiczność mogła cieszyć się muzyką. Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2. urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z borów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął 2. miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos.
2: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy roller coaster. Andziaks i Roxana Węgiel, duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny, muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
1: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90. urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Roztańczony PGE Narodowy świętuje 10. edycję, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel zaskoczyły duetem, a Skolim wjechał na scenę różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie". Stylizacje gwiazd były równie barwne jak ich występy. Roxana w sukni przypominającej ślubną, a Blanka Stajkow niczym polska Shakira. Tajemniczy gość specjalny, który dotąd grał na Narodowym w piłkę, dodaje wydarzeniu nutki tajemnicy. Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
1: Nickelback wraca na scenę, a fani rocka mogą już zacierać ręce. Kanadyjski zespół ogłosił światową trasę Everything Under the Sun Tour, która zawita do Polski 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Nowy album, pełen brzmieniowych kontrastów, już podbija amerykańskie listy przebojów. A jako wisienka na torcie, na scenie, pojawi się gość specjalny. Brytyjski zespół Don Broco. Czyżby szykował się koncertowy hit roku?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce doszło do dramatycznego ataku w szkole, gdzie 19-letni Jakub Z. zaatakował nauczycieli i uczniów. Po zdarzeniu ewakuowano 7 osób z jego bloku, a w mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Nastolatek usłyszał 9 zarzutów i przyznał się do winy. Sprawą zajmują się teraz śledczy, którzy badają pochodzenie niebezpiecznych substancji.
2: Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta. Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
1: W miejscowości Suchożebry doszło do groźnego wypadku. 21-letni kierowca BMW, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w drzewo, a jego samochód stanął w płomieniach. Na szczęście mężczyzna nie odniósł obrażeń, ale został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność na drogach i przypominają, że jazda po alkoholu to skrajna lekkomyślność.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W centrum Warszawy, w sobotę, z Wisły wyłowiono ciało kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Policja pracowała na miejscu przez kilka godzin, jednak tożsamość zmarłej wciąż pozostaje nieznana. Stołeczna policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Na razie nie wiadomo, czy w sprawę zaangażowane były osoby trzecie.
1: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku. Ulica Ku Słońcu w Szczecinie to jedna z najbardziej charakterystycznych arterii miasta. Jej nazwa, nadana po wojnie przez architektkę Helenę Kurcjusz, nawiązuje do jej codziennych wędrówek w kierunku słońca. Ulica ma około 4 km długości i prowadzi przez ważne dzielnice, kończąc się przy granicy miasta. Znajduje się przy niej największy w Polsce cmentarz centralny, co nadaje nazwie dodatkowego, symbolicznego znaczenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie doszło do tragicznego wypadku. 12-letni chłopiec spadł z 10 piętra wieżowca przy ulicy Świętego Cyryla i Metodego i zmarł mimo interwencji ratowników. Prokuratura rejonowa Szczecin-Niebuszewo prowadzi śledztwo, analizując monitoring i przesłuchując świadków. Na razie nie wykluczono żadnego scenariusza dotyczącego przyczyn tego zdarzenia. Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek. W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano dwóch nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po dwóch atakach na Mazowszu. W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4. Mistrz Polski zdominował spotkanie, a kluczową rolę odegrał Patryk Walemark, który zdobył 2 bramki. Lech, choć na chwilę, objął prowadzenie w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców.
2: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 300 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry podobnie pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, co wywołało spór między klubem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jagiellonia ma teraz problem kadrowy, ponieważ Wojtuszek może wymagać operacji i nie zagra przez dłuższy czas. Polski Związek Piłki Nożnej odrzuca zarzuty o zaniedbania medyczne, podkreślając, że zastosowane leczenie było odpowiednie. Klub z Białegostoku zamierza wyjaśnić okoliczności urazu i zwróci się do federacji o dokumentację medyczną.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn.
0: Komisja Ligi ukarała Kamila Wójcika, Adriana Siemieńca i Pawła Raczkowskiego w związku z tak zwaną aferą SMS-ową. Najsurowszą karę otrzymał Wójcik, który został zawieszony na 2 lata. Siemieniec pauzuje przez 6 meczów ekstraklasy i zapłaci 100 tysięcy złotych, a Raczkowski musi uiścić grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sprawa wywołała dyskusję na temat relacji trenerów z sędziami, które, jak twierdzi Sławomir Stępniewski, od lat funkcjonują w środowisku piłkarskim.
1: Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
0: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył 2 nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Hubert Hurkacz walczy dziś w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju z Chińczykiem Yi Chou. Polak po historycznym zwycięstwie nad Nowakiem Dziokowiciem mierzy się teraz z zawodnikiem, który dzięki dzikiej karcie pokonał już rozstawionego Lorenzo Justiego. Hurkacz, mistrz z 2023 roku, wraca do gry po przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Afera sędziowska w PZPN nadal budzi emocje. Choć kary dla Adriana Siemieńca zostały ogłoszone, sprawa nie jest zakończona. Szef sędziów, Marcin Schulz, zmaga się z oskarżeniami o mobbing, a Krzysztof Stanowski wtrącił się do dyskusji, krytykując Schulza. Zarzuty złożone przez sędziego Arkadiusza Wójcika w prokuraturze wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zmarła Janina Rosińska, wybitna lekkoatletka Masters w wieku 90 lat. Krótko przed śmiercią zdobyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy Weteranów, startując z rozrusznikiem serca. Rosińska zaczęła biegać po 50, zdobywając setki medali i kończąc 360 maratonów. Jej postać pozostanie inspiracją dla wielu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 13 stopni z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą też 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. Na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20.50 na TVP2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 11 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Łagodne dni nadają miastu harmonii i spokojnego charakteru. Idealny czas na chwilę refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Let's get it started in here.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza, że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów.
3: Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
2: Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielkość

0: Taka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną. Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejsze ciepło otula miasto, zachęcając do spacerów i chwil wytchnienia w jesiennym klimacie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera Mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Ida Nowakowska odkryła nową miłość do swojego męża Jacka Herndona po narodzinach ich syna Maksymiliana. Zamiast spodziewanego kryzysu, ich związek rozkwitł, a kłótnie niemal zniknęły. Max, będący miniaturową wersją taty, stał się dla Idy źródłem radości i inspiracji. A co najlepsze, cała trójka spaceruje teraz po Warszawie w identycznych jeansowych stylizacjach, pokazując, że rodzina to prawdziwa drużyna.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Keegan Allen, znany z Słodkich Kłamstewek, miał pecha podczas zakupu w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
2: Renata Dancewicz, znana z lat 90. jako seksbomba polskiego kina, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim podejściem do mediów społecznościowych. Aktorka, która wciąż gra w popularnych produkcjach, jak na Wspólnej, otwarcie przyznaje, że woli spędzać czas na brydżu niż na Instagramie. Zamiast dzielić się codziennością z internautami, zdobywa prestiżowe tytuły w brydżu i cieszy się życiem z dala od wirtualnego zgiełku. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie każdy chce być online, Renata wybiera karty zamiast polubień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością.
1: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
2: Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Erage Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do groźnego incydentu w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej. 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby, z czego jedna nastolatka trafiła do szpitala. Sytuację opanował pracownik szkoły, który obezwładnił napastniczkę. Policja bada motywy ataku, ale na razie nie znaleziono powiązań z wcześniejszymi incydentami w kraju. W centrum Warszawy w sobotę z Wisły wyłowiono zwłoki kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Tożsamość zmarłej pozostaje nieznana, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Służby pracowały na miejscu przez kilka godzin, starając się ustalić przyczyny śmierci. Śledczy nie ujawnili jeszcze żadnych szczegółów dotyczących wieku czy ewentualnych obrażeń ofiary. Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię. Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został steroryzowany przez tak zwanego Rura Bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku podłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: W Szczecinie doszło do tragicznego wypadku. 12-letni chłopiec wypadł z okna na 10 piętrze wieżowca przy ulicy Świętego Cyryla i Metodego. Mimo szybkiej interwencji ratowników, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, analizując monitoring i przesłuchując świadków.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale. Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona. Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
2: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejszy ciepły nastrój pogodowy to moment, by zatrzymać się i docenić urok jesiennych krajobrazów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Karol Godula, znany jako król cynku, stworzył jedno z największych przemysłowych imperiów na Górnym Śląsku. Po jego śmierci w 1848 roku testament zaskoczył wszystkich. Zamiast rodziny, główną spadkobierczynią została 6-letnia sierota, Joanna Gryzi. Ta decyzja wywołała walkę o majątek, ale fortuna została obroniona. Joanna, mimo młodego wieku, stała się jedną z najbogatszych kobiet Śląska. Jej zarządzanie pozwoliło fortunie przetrwać aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to część majątku znalazła się po polskiej stronie granicy. W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów. Co wpływa na inwestycje? W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów. Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzję o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: 4 duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię.
2: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
1: Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura też 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Dzisiejsza aura to ciepły jesienny akcent, który wprowadza harmonię w miejskie krajobrazy.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem. M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50. na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1947 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Majka, niezdecydowana i pełna sprzeczności, znów zawiedzie się na Tomku, który poświęci czas swojej byłej kochance i synkowi. W efekcie Majka postanowi zemścić się, wykorzystując do tego Mateusza, który jest w niej szaleńczo zakochany. Podczas wizyty w Kozienicach Majka zacznie ostentacyjnie flirtować z Mateuszem, próbując wzbudzić zazdrość w Tomku. Mimo że Mateusz jest gotów na wszystko dla Majki, ona wciąż nie wie, czego naprawdę chce. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20.50 na TVP2. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony, kraju w Poznaniu, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejsza aura przypomina, jak kapryśna potrafi być jesień. Lekkie kurtki wciąż mogą się przydać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sportowej grozi wysoka kara finansowa.
1: Polska wzmacnia współpracę cywilno-wojskową, koncentrując się na zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju to administracja publiczna odpowiada za sytuacje kryzysowe, a wojsko wspiera działania dopiero po wyczerpaniu możliwości cywilnych. W przypadku kryzysu militarnego role się odwracają, a administracja wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają prace nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, która ma zrewolucjonizować system obronny Polski. Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu. Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, mamy prosty sposób na jego pozbycie się. Wystarczy sok z cytryny zmieszany z wodą, aby odświeżyć wnętrze urządzenia. Ta domowa mikstura nie tylko eliminuje zapachy, ale także ułatwia czyszczenie zabrudzeń. Pamiętaj, aby regularnie dbać o czystość lodówki, przechowując żywność w zamkniętych pojemnikach.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do ważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. W Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek.
0: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
1: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
2: Słuchacie Radia Super Express. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo.

0: W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją hitu Przez Twe Oczy Zielone. Jednak zanim koncert się rozpoczął, doszło do małego zamieszania. Żona Zenka, Danuta Martyniuk, próbowała dostać się za kulisy, ale ochrona postanowiła zagrać w strażników. Na szczęście Zenek, jak prawdziwy rycerz, uratował sytuację, wychodząc na buszka. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a publiczność mogła cieszyć się muzyką. Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2. urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z borów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął 2. miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfoz.
2: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy roller coaster. Roztańczony PGE Narodowy świętuje 10. edycję, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel zaskoczyły duetem, a Skolim wjechał na scenę różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie". Stylizacje gwiazd były równie barwne jak ich występy. Roxana w sukni przypominającej ślubną, a Blanka Stajkow niczym polska Shakira. Tajemniczy gość specjalny, który dotąd grał na Narodowym w piłkę, dodaje wydarzeniu nutki tajemnicy.
1: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Zaucha powraca z hukiem na platformy streamingowe. Kultowy utwór Bądź moim natchnieniem. Wreszcie do dostępny cyfrowo, a premiera nieprzypadkowo zbiega się z 35. rocznicą śmierci artysty. Ale to nie koniec atrakcji, bo na 2027 rok szykuje się nowa wersja tego klasyka. Czy nowoczesne brzmienie zdoła dorównać oryginałowi? Czas pokaże. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Tin Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
2: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 11 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Ostrołęce doszło do dramatycznego ataku w szkole, gdzie 19-letni Jakub Z. zaatakował nauczycieli i uczniów. Po zdarzeniu ewakuowano 7 osób z jego bloku, a w mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Nastolatek usłyszał 9 zarzutów i przyznał się do winy. Sprawą zajmują się teraz śledczy, którzy badają pochodzenie niebezpiecznych substancji.
1: W Leszczydole Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych. Nowa obrończyni Bartosza G., Agnieszka Prędczyńska, twierdzi, że posiada kluczowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy, ale sąd nie pozwala ich ujawnić. Proces Bartosza G., oskarżonego o te zbrodnie, trwa, a adwokatka krytykuje oskarżycieli za kształtowanie medialnego wizerunku sprawy. Prędczyńska apeluje, by nie łączyć działań matki oskarżonego z linią obrony jej klienta. Policja przeprowadziła wielką akcję w szkołach na terenie całego kraju, kontrolując blisko 35 tysięcy placówek. Do tej pory zatrzymano 59 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W miejscowości Suchożebry doszło do groźnego wypadku. 21-letni kierowca BMW, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w drzewo, a jego samochód stanął w płomieniach. Na szczęście mężczyzna nie odniósł obrażeń, ale został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność na drogach i przypominają, że jazda po alkoholu to skrajna lekkomyślność.
1: W centrum Warszawy, w sobotę, z Wisły wyłowiono ciało kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Policja pracowała na miejscu przez kilka godzin, jednak tożsamość zmarłej wciąż pozostaje nieznana. Stołeczna policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Na razie nie wiadomo, czy w sprawę zaangażowane były osoby trzecie.
0: Przed krakowską szkołą podstawową numer 109 doszło do interwencji policji po zgłoszeniu o chłopcu z przedmiotem przypominającym tasak. Na miejscu okazało się, że 10-latek miał na sobie halloweenowy kostium, a broń była plastikową zabawką. Policja uspokaja, że nie doszło do żadnego zagrożenia, ale apeluje o czujność w związku z ostatnimi incydentami. Ulica Ku Słońcu w Szczecinie to jedna z najbardziej charakterystycznych arterii miasta. Jej nazwa, nadana po wojnie przez architektkę Helenę Kurcjusz, nawiązuje do jej codziennych wędrówek w kierunku słońca. Ulica ma około 4 km długości i prowadzi przez ważne dzielnice, kończąc się przy granicy miasta. Znajduje się przy niej największy w Polsce cmentarz centralny, co nadaje nazwie dodatkowego, symbolicznego znaczenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie doszło do tragicznego wypadku. 12-letni chłopiec spadł z 10 piętra wieżowca przy ulicy Świętego Cyryla i Metodego i zmarł mimo interwencji ratowników. Prokuratura rejonowa Szczecin-Niebuszewo prowadzi śledztwo, analizując monitoring i przesłuchując świadków. Na razie nie wykluczono żadnego scenariusza dotyczącego przyczyn tego zdarzenia. Gienek i Jastrząb, bohaterowie programu Rolnicy Podlasie, wyruszają w swoją pierwszą zagraniczną podróż. W grudniu na antenie Focus TV zadebiutuje trzeci sezon podróży Gienka i Jastrzębia. Tym razem panowie po raz pierwszy polecą samolotem, a cel ich wyprawy pozostaje tajemnicą. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i niespodzianek. W Dąbrowie Białostockiej trzej chłopcy robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce w szkole. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano dwóch nastolatków po tym, jak jeden z nich nagrał film z nożem. W innych podlaskich szkołach pojawiły się zgłoszenia o nożach i ładunkach wybuchowych, ale zagrożenia nie potwierdzono. Policyjne patrole są obecne w szkołach po dwóch atakach na Mazowszu. W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4. Mistrz Polski zdominował spotkanie, a kluczową rolę odegrał Patryk Walemark, który zdobył 2 bramki. Lech, choć na chwilę, objął prowadzenie w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców.
1: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 milion 300 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
2: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
1: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
2: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył dwie nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju po zwycięstwie nad Nowakiem Dziokowiciem i Chińczykiem Yi Zhou. Polak, który triumfował w Szanghaju w 2023 roku, powrócił do gry po przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Jego kolejny mecz odbędzie się we wtorek, 13 października. Rywala pozna po dzisiejszym spotkaniu Alejandro Dawidowicza Fokiny z Francesem Tiafoe. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 11 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2. W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: W najnowszym 4275 odcinku Pierwszej Miłości Oskar obejmie stanowisko prezesa Wexler Development. Decyzja Karola o przekazaniu władzy w firmie wywoła niemałe zamieszanie. Oskar szybko przekona się, że nowe obowiązki to nie tylko prestiż, ale i poważne wyzwania. Już na początku swojej prezesury postanowi przejąć kluczowego klienta, którego pozyskała jego żona, Kalina. Ta decyzja może jednak kosztować go nie tylko ważny kontrakt, ale i spokój w małżeństwie. Makowski, kluczowy kontrahent, jasno da do zrozumienia, że chce współpracować wyłącznie z Kaliną. Oskar stanie przed trudnym wyborem, czy wycofać się z decyzji, czy ryzykować utratę klienta i napięcia w związku. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4277 odcinka, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 18 na Polsacie. Marysia przeżyje prawdziwy koszmar, gdy jej córka Julka nie wróci na noc do domu, a jej telefon pozostanie w pokoju. Strach o córkę szybko przerodzi się w napięcie między Marysią a Kacprem, prowadząc do ostrej kłótni. Sytuację zaogni powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, który nie zamierza bezczynnie przyglądać się konfliktowi. Czy to on rozpocznie poszukiwania zaginionej córki? Zniknięcie Julki nastąpi w momencie, gdy rywalizacja między Pawłem a Kacprem o jej uwagę osiągnie szczyt. W tej atmosferze napięcia i niewypowiedzianych pretensji rodzina stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: M jak miłość w 1948 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Policja odkrywa ślady krwi w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego, a Jakub, detektyw, wkracza do akcji na prośbę Marcina. Olek, młodszy brat Marcina, staje się głównym podejrzanym, choć nie pamięta, co robił feralnej nocy. W sypialni Sowińskiego Jakub znajduje wisiorek należący do Kasi, byłej żony. Czy to ona jest kluczem do rozwiązania zagadki? Odcinek pełen napięcia i tajemnic zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20.50 na TVP 2.
0: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
1: Fani lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Konrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć lalkę na nowo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do relaksu i spokojnych chwil w rytmie jesiennego dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom.

0: konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania. Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu.
0: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak Prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury. Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach.

0: nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prim Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże.
2: Andziax i Roxana Węgiel, duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
1: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90. urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Keegan Allen, znany z Słodkich Kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
1: Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców, a wszystko to w obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Myślowic, zespół, który kiedyś uznałby swoje sukcesy za chory sen wariata, ogłasza jubileuszową trasę koncertową na 35-lecie istnienia. Trasa My35owic ruszy w 2027 roku, obejmując kilkanaście największych miast Polski. Fani mogą spodziewać się zarówno klasyków, jak i zupełnie nowych utworów. Bilety na to muzyczne święto trafią do sprzedaży już 12 października.
2: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
1: Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Erage Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat. W Łodzi odbyła się gala, na której Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Hołdys, z nutą wzruszenia, zauważył, że ktoś wreszcie dostrzegł wkład Rotka w polską kulturę. Trojanowska była zaskoczona, ale i wdzięczna za to wyróżnienie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Dzisiejsza łagodna pogoda otula miasto delikatnym rytmem, który sprzyja jesiennym spacerom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Centrum Warszawy w sobotę z Wisły wyłowiono zwłoki kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Tożsamość zmarłej pozostaje nieznana, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Służby pracowały na miejscu przez kilka godzin, starając się ustalić przyczyny śmierci. Śledczy nie ujawnili jeszcze żadnych szczegółów dotyczących wieku czy ewentualnych obrażeń ofiary. Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. Policja prowadzi ogólnokrajową akcję w szkołach i przedszkolach, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Do tej pory skontrolowano prawie 35 tysięcy placówek, a zatrzymano 59 osób. Funkcjonariusze monitorują także internet, reagując na wszelkie zgłoszenia. Działania będą kontynuowane w kolejnych dniach. Na autostradzie A2 niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym Renault, a kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje ruch na objazdy. Przyczyny wypadku są nadal badane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie doszło do groźnego incydentu. 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej. Jedna z poszkodowanych, 17-latka, trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastniczka została obezwładniona przez pracownika szkoły i zatrzymana przez policję. Funkcjonariusze nadal badają okoliczności zdarzenia.
1: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność.
2: Kraków zyskał uznanie niemieckiego dziennika Nordkurier jako idealne miejsce na jesienny City Break. Dawna stolica Polski przyciąga turystów swoim historycznym dziedzictwem, zwłaszcza Starym Miastem i Rynkiem Głównym. Wśród atrakcji wymienia się Wzgórze Wawelskie i dzielnicę Kazimierz. Kraków konkuruje z takimi miastami jak Praga, Barcelona czy Rzym, ale jesienne barwy dodają mu wyjątkowego uroku.
1: Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został steroryzowany przez tak zwanego rura bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku podłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szczecinie doszło do tragicznego wypadku. 12-letni chłopiec wypadł z okna na 10 piętrze wieżowca przy ulicy Świętego Cyryla i Metodego. Mimo szybkiej interwencji ratowników, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, analizując monitoring i przesłuchując świadków. Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale. Na północnym brzegu Brdy w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace modernizacyjne. Odcinek między ulicą Krakowską a Słonecznym Młynem jest już prawie gotowy, a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać na przełomie października i listopada. Wzmocniono nabrzeże i ukończono trasy dla pieszych i rowerzystów. Prace na odcinku do ulicy Żabiej zakończą się w pierwszej połowie 2027 roku. Cała inwestycja pochłonie niecałe 36 milionów złotych, z czego większość to rządowe wsparcie. Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki, na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
2: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela 2026, a wraz z nim możliwość zdobycia prestiżowej nagrody finansowej. Minister Edukacji Barbara Nowacka może przyznać wybranym pedagogom wyróżnienie w wysokości nawet 8000 zł. To nagroda dla nauczycieli z wybitnymi osiągnięciami, którzy spełnią rygorystyczne wymagania. Kandydaci muszą mieć co najmniej 2-letni staż pracy i wyróżniającą ocenę. Wnioski o nagrodę składane są przez dyrektorów szkół, a ostateczną decyzję podejmuje minister edukacji. Nagrody zostaną wręczone do 14 października. Śmierć rodzica może oznaczać nie tylko spadek, ale i długi, które mogą obciążyć dzieci. Spadkobiercy mają 3 opcje. Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzucenie. Każda z tych decyzji ma różne konsekwencje prawne i finansowe. Ważne jest, by podjąć decyzję w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o spadku. Brak decyzji skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości spadku. Warto dokładnie ustalić, co wchodzi w skład spadku, by uniknąć niepotrzebnych problemów. Na hurtowym rynku paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili swoich cenników na weekend. Najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferuje obecnie BP Europa, a najtańszy olej napędowy Orlen. To chwilowa stabilizacja po dynamicznych podwyżkach z początku miesiąca. Ceny ropy na światowych rynkach rosną, co w połączeniu z osłabieniem złotego może wpłynąć na dalsze wzrosty cen paliw w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stopniowego wzrostu cen na stacjach w nadchodzących dniach.
2: Leszek Miller w najnowszym odcinku Alfabetu Millera podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej obronności. Były premier uznaje Jerzego Szmajdzińskiego za najlepszego ministra obrony po 1989 roku, doceniając jego rolę w modernizacji armii i wejściu Polski do NATO. Krytycznie ocenia Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wprowadzanie chaosu i zrywanie umów. Miller odniósł się także do kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce, wyrażając zaniepokojenie przedłużającymi się negocjacjami. Zdecydowanie odrzucił możliwość wojny z Rosją, podkreślając siłę odstraszającą NATO.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku.
2: W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów, co wpływa na inwestycje. W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów. Domy budowane bez pozwolenia tracą na popularności w Polsce. W pierwszej połowie 2026 roku zgłoszono 1802 takie budowy, co oznacza spadek o niecałe 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Największy spadek dotyczy domów o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Mimo to w niektórych regionach, jak Mazowsze czy Śląsk, liczba takich inwestycji wzrosła. Jednocześnie rośnie liczba większych domów budowanych na zgłoszenie. Średnia powierzchnia nowych domów jednorodzinnych również się zmniejsza, co może wskazywać na rosnące znaczenie kosztów budowy. Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz. To miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry też pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marco w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym jesiennym powiewem. Warto docenić aurę tych dni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.

0: Natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
1: W Koinowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
0: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
0: Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Powiew ciepła w jesienne dni zaprasza do spacerów i chwili wytchnienia przed nadejściem zimy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją hitu Przez Twe Oczy Zielone. Jednak zanim koncert się rozpoczął, doszło do małego zamieszania. Żona Zenka, Danuta Martyniuk, próbowała dostać się za kulisy, ale ochrona postanowiła zagrać w strażników. Na szczęście Zenek, jak prawdziwy rycerz, uratował sytuację, wychodząc na buszka. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a publiczność mogła cieszyć się muzyką. Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outcie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują drugie urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z borów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata. W najnowszym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Kate Bush i zdobywając serca jurorów oraz widzów. Jej występ był tak magiczny, że nawet Małgorzata Walewska stwierdziła, że przyjemnie byłoby spocząć na cmentarzu przy takim wykonaniu. Marcin Maciejczak, który zajął 2. miejsce, również nie pozostał w tyle, przekazując swoją nagrodę na rzecz zwierząt. A co nas czeka w kolejnym odcinku? Ula jako Justin Timberlake, a Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk. To może być prawdziwa uczta dla fanów muzycznych Metamorfos.
1: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy roller coaster. Roztańczony PGE Narodowy świętuje 10. edycję, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel zaskoczyły duetem, a Skolim wjechał na scenę różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie". Stylizacje gwiazd były równie barwne jak ich występy. Roxana w sukni przypominającej ślubną, a Blanka Stajkow niczym polska Shakira. Tajemniczy gość specjalny, który dotąd grał na Narodowym w piłkę, dodaje wydarzeniu nutki tajemnicy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzień Nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi "doceniam cię", jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca? David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Tin Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
1: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 10 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą podobnie 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Leszczydole Nowinach doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginęła 37-letnia Daria, pracująca jako woźna w szkole. Mąż ofiary, Daniel, krytykuje brak wsparcia ze strony służb i podkreśla, że o tragedii dowiadywał się z mediów. W internecie zorganizowano zbiórkę na rzecz rodziny zmarłej, która już zebrała prawie 100 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 117 osób i zabezpieczyła 110 niebezpiecznych przedmiotów po serii brutalnych ataków w polskich szkołach. Wśród zatrzymanych jest młody człowiek, który w grze komputerowej symulował ataki na uczniów, a w jego domu znaleziono broń i amunicję. Funkcjonariusze sprawdzili już ponad 64 tysiące placówek edukacyjnych i zapowiadają kontynuację kontroli. W wyniku ataków w ostatnich dniach zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Tragiczny wypadek na autostradzie, a dwa w rejonie Mińska Mazowieckiego. Na wysokości miejscowości Cisie doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym, w wyniku czego zginął kierowca Renault. Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdy. Usuwanie skutków wypadku potrwa jeszcze kilka godzin.
2: W miejscowości Suchorzeby doszło do groźnego wypadku. 21-letni kierowca BMW, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w drzewo, a jego samochód stanął w płomieniach. Na szczęście mężczyzna nie odniósł obrażeń, ale został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność na drogach i przypominają, że jazda po alkoholu to skrajna lekkomyślność.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Warszawy, w sobotę, z Wisły wyłowiono ciało kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Policja pracowała na miejscu przez kilka godzin, jednak tożsamość zmarłej wciąż pozostaje nieznana. Stołeczna policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Na razie nie wiadomo, czy w sprawę zaangażowane były osoby trzecie. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Żeromskiego na Bielanach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wprowadzenie zieleni w miejsce betonu. Projektanci mają przygotować cztery warianty zmian, które obejmą m.in. zwężenie jezdni i zwiększenie liczby zieleni. Oferty w przetargu można składać do 20 października, a wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy na opracowanie szczegółowych propozycji. Kraków stał się hitem jesiennych wycieczek dla niemieckich turystów. Dawna stolica Polski zachwyca połączeniem historii i nowoczesności, a szczególne wrażenie robią Stare Miasto i Rynek Główny. Niemiecki dziennik Nordkurier poleca Kraków jako jedno z najlepszych miejsc na krótki wypad w Europie. Wśród atrakcji wymienia Wawel, Kazimierz oraz tradycyjną polską kuchnię.
2: Ulica Ku Słońcu w Szczecinie to jedna z najbardziej charakterystycznych arterii miasta. Jej nazwa, nadana po wojnie przez architektkę Helenę Kurcjusz, nawiązuje do jej codziennych wędrówek w kierunku słońca. Ulica ma około 4 km długości i prowadzi przez ważne dzielnice, kończąc się przy granicy miasta. Znajduje się przy niej największy w Polsce cmentarz centralny, co nadaje nazwie dodatkowego, symbolicznego znaczenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na pastwisku znaleziono martwego konia, co wywołało wiele pytań. Właściciele podejrzewają, że zwierzę mogło zostać postrzelone. Jednak oficjalne wyniki sekcji zwłok jeszcze nie są znane. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie, a właściciele apelują o dokładne wyjaśnienie sprawy. Na razie hipoteza o postrzale pozostaje niepotwierdzona. W Szczecinie doszło do tragicznego wypadku. 12-letni chłopiec spadł z 10 piętra wieżowca przy ulicy Świętego Cyryla i Metodego i zmarł mimo interwencji ratowników. Prokuratura rejonowa Szczecin-Niebuszewo prowadzi śledztwo, analizując monitoring i przesłuchując świadków. Na razie nie wykluczono żadnego scenariusza dotyczącego przyczyn tego zdarzenia.
2: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
1: W Lubinie nagrania z windy przy Moście Przyjaźni zszokowały mieszkańców. Monitoring ujawnił akty wandalizmu, takie jak dźganie nożem obiektywu kamery czy uderzanie rowerem w kabinę. Od stycznia naprawy windy kosztowały miasto ponad 30 tysięcy złotych. Władze apelują o zgłaszanie niepokojących sytuacji, aby winda mogła działać bez zakłóceń.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4. Mistrz Polski zdominował spotkanie, a kluczową rolę odegrał Patryk Walemark, który zdobył 2 bramki. Lech, choć na chwilę, objął prowadzenie w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców.
1: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników podejrzanych o kradzież miedzianych elementów z zakładu produkcyjnego. Według śledczych Bartłomiej B. i Daniel W. wynosili towar w plecakach, a jego wartość przekroczyła 5,5 miliona złotych. Policja odzyskała część mienia i zabezpieczyła majątek podejrzanych o wartości ponad 1 milion 300 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a śledztwo wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić podobnie 10 stopni Celsjusza. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, co wywołało spór między klubem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jagiellonia ma teraz problem kadrowy, ponieważ Wojtuszek może wymagać operacji i nie zagra przez dłuższy czas. Polski Związek Piłki Nożnej odrzuca zarzuty o zaniedbania medyczne, podkreślając, że zastosowane leczenie było odpowiednie. Klub z Białegostoku zamierza wyjaśnić okoliczności urazu i zwróci się do federacji o dokumentację medyczną.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informację o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
0: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył dwie nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji.
0: Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczynają rywalizację w turnieju WTA w Wuhan. Iga, zaczynając od drugiej rundy, może zmierzyć się z Magdaleną Fręch, która dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Egipcjanką Majar Sherif. Turniej w Wuhan to ważny etap dla Igi, która walczy o udział w kończących sezon WTA Finals.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marco w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 9 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom i nauczycielom. Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 20

0: popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
1: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu.
0: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak Prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury. Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Chłód wkrada się pod płaszcze i szuka miejsca w kieszeniach. To już nie tylko jesień, to jej schyłek.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże.
2: Andziax i Roxana Węgiel. Duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
1: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90 urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Keegan Allen, znany z słodkich kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
1: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki? Kto by pomyślał, że jedna noc bez snu może przynieść taki hit? Łatwo palni. Maryli Rodowicz, choć napisani w pośpiechu, zdobyli serca Polaków i przez 20 tygodni królowały na szczycie listy przebojów trójki. Wzruszający tekst Jacka Cygana, który wielu przypisuje Agnieszce Osieckiej, powstał w dramatycznych okolicznościach, a jego melancholia do dziś porusza słuchaczy. Cóż, czasem najlepsze dzieła rodzą się w największym chaosie.
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
1: Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością. Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców, a wszystko to w obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
2: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant. To dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 8 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Z każdym dniem chłód gości dłużej. Wieczory stają się dłuższe, myśli spokojniejsze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Piasecznie doszło do nietypowego wypadku. 43-letni mężczyzna, mając prawie 3 promile alkoholu we krwi, wjechał skradzionym Fordem w ogrodzenie. Okazało się, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Został aresztowany i usłyszał 8 zarzutów, w tym kradzież samochodu. Sprawą zajmuje się prokuratura. 8 kibiców padło ofiarą oszustwa, kupując podrobione bilety na mecz polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Policja zatrzymała 22-latka, który miał przy sobie więcej fałszywych wejściówek i planował kolejne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura nałożyła na niego dozór policyjny. Śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został steroryzowany przez tak zwanego rura bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku podłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
0: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
1: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
0: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
1: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't you think that is... Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą także 8 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Jesień niesie chłód, który skłania do zatrzymania się i złapania oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Śmierć rodzica może oznaczać nie tylko spadek, ale i długi, które mogą obciążyć dzieci. Spadkobiercy mają trzy opcje. Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzucenie. Każda z tych decyzji ma różne konsekwencje prawne i finansowe. Ważne jest, by podjąć decyzję w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o spadku. Brak decyzji skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości spadku. Warto dokładnie ustalić, co wchodzi w skład spadku, by uniknąć niepotrzebnych problemów. Na hurtowym rynku paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili swoich cenników na weekend. Najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferuje obecnie BP Europa, a najtańszy olej napędowy Orlen. To chwilowa stabilizacja po dynamicznych podwyżkach z początku miesiąca. Ceny ropy na światowych rynkach rosną, co w połączeniu z osłabieniem złotego może wpłynąć na dalsze wzrosty cen paliw w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stopniowego wzrostu cen na stacjach w nadchodzących dniach. Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku.
2: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzję o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo. 4 duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię.
1: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 10 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe swetry i gorące napoje wracają do codziennego repertuaru jesiennych dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 8 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dni są coraz chłodniejsze. Ciepły szalik staje się nieodzownym towarzyszem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
1: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't get into this. Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku, stawianie granic w komunikacji.

0: Naczelniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
0: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 9 stopni. Chłód wkrada się pod płaszcze i szuka miejsca w kieszeniach. To już nie tylko jesień, to jej schyłek.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: popłychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją hitu Przez Twe Oczy Zielone. Jednak zanim koncert się rozpoczął, doszło do małego zamieszania. Żona Zenka, Danuta Martyniuk, próbowała dostać się za kulisy, ale ochrona postanowiła zagrać w strażników. Na szczęście Zenek, jak prawdziwy rycerz, uratował sytuację, wychodząc na buszka. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a publiczność mogła cieszyć się muzyką. Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2. urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z borów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Roztańczony PGE Narodowy świętuje 10. edycję, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel zaskoczyły duetem, a Skolim wjechał na scenę różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie". Stylizacje gwiazd były równie barwne jak ich występy. Roxana w sukni przypominającej ślubną, a Blanka Stajkow niczym polska Shakira. Tajemniczy gość specjalny, który dotąd grał na Narodowym w piłkę, dodaje wydarzeniu nutki tajemnicy.
2: Dzień nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi "doceniam cię", jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca? Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Tin Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu. David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense to prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim teatrem, który Byrne przekształcił w surrealistyczny spektakl. Garnitur, który wyglądał, jakby miał własne życie, stał się ikoną, a nie satyrą na biznesmena, jak niektórzy sądzili. To nie Byrne poruszał kostiumem, ale kostium zdawał się poruszać Byrnem, tworząc niezapomniane widowisko.
2: Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Erage Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Jesienny chłód wprowadza spokojniejszy rytm. Kawa smakuje lepiej, gdy za oknem mgła.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Ulica Ku Słońcu w Szczecinie to jedna z najbardziej charakterystycznych arterii miasta. Jej nazwa, nadana po wojnie przez architektkę Helenę Kurcjusz, nawiązuje do jej codziennych wędrówek w kierunku słońca. Ulica ma około 4 km długości i prowadzi przez ważne dzielnice, kończąc się przy granicy miasta. Znajduje się przy niej największy w Polsce cmentarz centralny, co nadaje nazwie dodatkowego, symbolicznego znaczenia.
1: Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. W sobotę wieczorem na trasie między Milejczycami a Czeremchą 35-letnia kobieta kierująca Oplem Vectrą zginęła, gdy jej samochód uderzył w drzewo. Kobieta podróżowała sama. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. W Parlamencie Europejskim pojawiła się kontrowersyjna wystawa z prześmiewczą figurą Donalda Trumpa. Publicysta Piotr Semka skrytykował to wydarzenie, podkreślając, że może ono zaostrzyć napięcia dyplomatyczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Semka zwrócił uwagę, że w obliczu kryzysu w Europie i zagrożenia ze strony Rosji takie działania są wyjątkowo nierozsądne. Podkreślił, że Unia Europejska powinna dbać o relacje z Waszyngtonem, które są kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu.
0: Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości, a działania koordynacyjne już trwają. Spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa odbywa się dzisiaj w Warszawie. Premier Tusk pozostaje w stolicy i kontynuuje swoje obowiązki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Trzy konie pod opieką Kancelarii Prezydenta. Edzio, Ramzes i Aramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje, zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka.
0: W najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta w drugiej turze wyborów. O stanowisko ubiegają się miejski radny Łukasz Gibała oraz senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Przyspieszone wybory są wynikiem referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Były prezydent po miesiącach milczenia wyraził swoje poparcie dla Moniki Piątkowskiej, krytykując jednocześnie Łukasza Gibałę za jego kampanię.
1: Pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca Gromu, uważa, że powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. Premier ogłosił przeznaczenie 102 miliardów złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata od 2027 do 2031. Część tej kwoty trafi do samorządów, które będą odpowiedzialne za jej rozdysponowanie. Tymczasem NATO planuje przedstawić w Polsce nową strategię bezpieczeństwa, co podkreśla znaczenie naszego kraju w regionie.
0: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu 2 marca, ale brak notatki z tej rozmowy wywołał kontrowersję. Marcin Bosacki z MSZ podkreślił, że nie ma dowodów na to, by Stany Zjednoczone próbowały wpływać na zmianę rządu w Polsce. Trwają rozmowy o utworzeniu drugiej stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jednak umowa w tej sprawie nie została jeszcze podpisana. Bosacki zaznaczył, że decyzje mogą zapaść do końca roku. Prezydent Karol Nawrocki cieszy się większym zaufaniem Polaków w kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi niż rząd Donalda Tuska. Z najnowszego sondażu wynika, że 38% respondentów uważa, że prezydent lepiej działa na rzecz współpracy z USA, podczas gdy rząd uzyskał 19% poparcia. Aż 43% badanych nie wskazało żadnego lidera, co pokazuje sceptycyzm wobec spójności polskiej polityki zagranicznej. Sondaż przeprowadzono na początku października na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą tak samo 8 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Jesienne dni stają się surowe. Zimna aura nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, co wywołało spór między klubem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jagiellonia ma teraz problem kadrowy, ponieważ Wojtuszek może wymagać operacji i nie zagra przez dłuższy czas. Polski Związek Piłki Nożnej odrzuca zarzuty o zaniedbania medyczne, podkreślając, że zastosowane leczenie było odpowiednie. Klub z Białegostoku zamierza wyjaśnić okoliczności urazu i zwróci się do federacji o dokumentację medyczną.
2: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
1: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
1: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
2: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył dwie nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
2: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji.
1: Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczynają rywalizację w turnieju WTA w Wuhan. Iga, zaczynając od drugiej rundy, może zmierzyć się z Magdaleną Fręch, która dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Egipcjanką Majar Sheriff. Turniej w Wuhan to ważny etap dla Igi, która walczy o udział w kończących sezon WTA Finals.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą także 10 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejszy chłód otula miasto jak wełniany koc. Miękko, ale zdecydowanie.
0: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marco w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to podobnie 8 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Jesień niesie chłód, który skłania do zatrzymania się i złapania oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom i nauczycielom.
3: Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości, a działania koordynacyjne już trwają. Spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa odbywa się dzisiaj w Warszawie. Premier Tusk pozostaje w stolicy i kontynuuje swoje obowiązki.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
3: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne

0: PiS Joanna Lichocka wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersję. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak Prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury. Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 9 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prim Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie?
0: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy roller coaster.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Andziaks i Roxana Węgiel. Duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
1: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90 urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci.
0: Keegan Allen, znany z Słodkich Kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
1: Kto by pomyślał, że jedna noc bez snu może przynieść taki hit? Łatwo palni. Maryli Rodowicz, choć napisani w pośpiechu, zdobyli serca Polaków. I przez 20 tygodni królowały na szczycie listy przebojów trójki. Wzruszający tekst Jacka Cygana, który wielu przypisuje Agnieszce Osieckiej, powstał w dramatycznych okolicznościach. A jego melancholia do dziś porusza słuchaczy. Cóż, czasem najlepsze dzieła rodzą się w największym chaosie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Marta Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
1: Kto by pomyślał, że album nagrany za grosze przez małą, niezależną wytwórnię stanie się jednym z największych hitów lat 90. Smash, The Offspring, wydany w 1994 roku, zaskoczył wszystkich, sprzedając się w milionach egzemplarzy i zdobywając szczyty list przebojów. Początkowo niedoceniany, dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi, podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
0: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Piasecznie doszło do nietypowego wypadku. 43-letni mężczyzna, mając prawie 3 promile alkoholu we krwi, wjechał skradzionym Fordem w ogrodzenie. Okazało się, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Został aresztowany i usłyszał 8 zarzutów, w tym kradzież samochodu. Sprawą zajmuje się prokuratura. 8 kibiców padło ofiarą oszustwa, kupując podrobione bilety na mecz polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Policja zatrzymała 22-latka, który miał przy sobie więcej fałszywych wejściówek i planował kolejne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura nałożyła na niego dozór policyjny. Śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został steroryzowany przez tak zwanego rura bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku odłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Dramatyczne wydarzenia w Nowym Sączu. Dziś przed południem policja interweniowała na ulicy Lwowskiej, gdzie doszło do strzelaniny. 41-letni mężczyzna, który próbował zaatakować funkcjonariuszy nożem, został postrzelony i zmarł w szpitalu. Ulica Lwowska jest zamknięta, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
0: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't you think that is... Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić również 8 stopni Celsjusza. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela 2026, a wraz z nim możliwość zdobycia prestiżowej nagrody finansowej. Minister Edukacji Barbara Nowacka może przyznać wybranym pedagogom wyróżnienie w wysokości nawet 8000 zł. To nagroda dla nauczycieli z wybitnymi osiągnięciami, którzy spełnią rygorystyczne wymagania. Kandydaci muszą mieć co najmniej 2-letni staż pracy i wyróżniającą ocenę. Wnioski o nagrodę składane są przez dyrektorów szkół, a ostateczną decyzję podejmuje minister edukacji. Nagrody zostaną wręczone do 14 października. Na hurtowym rynku paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili swoich cenników na weekend. Najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferuje obecnie BP Europa, a najtańszy olej napędowy Orlen. To chwilowa stabilizacja po dynamicznych podwyżkach z początku miesiąca. Ceny ropy na światowych rynkach rosną, co w połączeniu z osłabieniem złotego może wpłynąć na dalsze wzrosty cen paliw w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stopniowego wzrostu cen na stacjach w nadchodzących dniach.
2: Leszek Miller w najnowszym odcinku Alfabetu Millera podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej obronności. Były premier uznaje Jerzego Szmajdzińskiego za najlepszego ministra obrony po 1989 roku, doceniając jego rolę w modernizacji armii i wejściu Polski do NATO. Krytycznie ocenia Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wprowadzanie chaosu i zrywanie umów. Miller odniósł się także do kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce, wyrażając zaniepokojenie przedłużającymi się negocjacjami. Zdecydowanie odrzucił możliwość wojny z Rosją, podkreślając siłę odstraszającą NATO. Karol Godula, znany jako król cynku, stworzył jedno z największych przemysłowych imperiów na Górnym Śląsku. Po jego śmierci w 1848 roku testament zaskoczył wszystkich. Zamiast rodziny, główną spadkobierczynią została 6-letnia sierota, Joanna Gryzi. Ta decyzja wywołała walkę o majątek, ale fortuna została obroniona. Joanna, mimo młodego wieku, stała się jedną z najbogatszych kobiet Śląska. Jej zarządzanie pozwoliło fortunie przetrwać aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to część majątku znalazła się po polskiej stronie granicy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
2: W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów, co wpływa na inwestycje. W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko trzy kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry też pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marco w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 8 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą tak samo 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
0: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
0: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
1: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't get in statistics.
0: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Kojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
1: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono

0: abstrakcyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, zaskakuje szczerością w rozmowie o starzeniu się. Zamiast udawać, że każda zmarszczka to powód do radości, przyznaje, że upływ czasu to nie tylko estetyczne wyzwanie, ale i fizyczne ograniczenia. Pawlowicz nie zamierza jednak walczyć z naturą, a raczej cieszyć się każdym kolejnym rokiem, choćby z lekkim przymrużeniem oka. Jak sama mówi, lepiej być po, niż nie doświadczyć tej przyjemności wcale.
2: Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2. urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z borów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
1: Roztańczony PGE Narodowy świętuje 10. edycję, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel zaskoczyły duetem, a Skolim wjechał na scenę różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie". Stylizacje gwiazd były równie barwne jak ich występy. Roxana w sukni przypominającej ślubną, a Blanka Stajkow niczym polska Shakira. Tajemniczy gość specjalny, który dotąd grał na Narodowym w piłkę, dodaje wydarzeniu nutki tajemnicy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki? Dzień nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi "doceniam cię", jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca? Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Teen Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
2: Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców. A wszystko to w obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
1: David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense to prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim teatrem, który Byrne przekształcił w surrealistyczny spektakl. Garnitur, który wyglądał, jakby miał własne życie, stał się ikoną, a nie satyrą na biznesmena, jak niektórzy sądzili. To nie Byrne poruszał kostiumem, ale kostium zdawał się poruszać Byrne'em, tworząc niezapomniane widowisko.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na terenie gminy Siedlce policja odkryła nietypową uprawę. Podczas przeszukania domu 25-latka znaleziono narkotyki, krzaki konopi oraz 8 kaktusów pod czerwono-fioletową lampą. Mężczyzna twierdzi, że to kaktusy peruwiańskie o działaniu psychodelicznym. Rośliny trafiły do badań, a 25-latkowi grozi do 10 lat więzienia.
2: Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
1: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom i nauczycielom.
2: Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński zapowiedział powrót sprawy smoleńskiej z nowymi, nieznanymi dotąd argumentami. Prezes PiS w otoczeniu czołowych polityków partii skrytykował protestujących, nazywając ich sojusznikami rosyjskich zbrodniarzy. Kaczyński podkreślił, że protesty zostaną zakończone zgodnie z prawem. Uroczystości towarzyszyły emocje, a manifestanci skandowali hasła pod adresem prezesa PiS.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Parlamencie Europejskim pojawiła się kontrowersyjna wystawa z prześmiewczą figurą Donalda Trumpa. Publicysta Piotr Semka skrytykował to wydarzenie, podkreślając, że może ono zaostrzyć napięcia dyplomatyczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Semka zwrócił uwagę, że w obliczu kryzysu w Europie i zagrożenia ze strony Rosji takie działania są wyjątkowo nierozsądne. Podkreślił, że Unia Europejska powinna dbać o relacje z Waszyngtonem, które są kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu.
2: Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości, a działania koordynacyjne już trwają. Spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa odbywa się dzisiaj w Warszawie. Premier Tusk pozostaje w stolicy i kontynuuje swoje obowiązki.
1: Trzy konie pod opieką kancelarii prezydenta. Edzio, Ramzes i Aramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje. Zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka.
2: W najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta w drugiej turze wyborów. O stanowisko ubiegają się miejski radny Łukasz Gibała oraz senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Przyspieszone wybory są wynikiem referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Były prezydent po miesiącach milczenia wyraził swoje poparcie dla Moniki Piątkowskiej, krytykując jednocześnie Łukasza Gibałę za jego kampanię.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
1: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin.
2: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się większym zaufaniem Polaków w kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi niż rząd Donalda Tuska. Z najnowszego sondażu wynika, że 38% respondentów uważa, że prezydent lepiej działa na rzecz współpracy z USA, podczas gdy rząd uzyskał 19% poparcia. Aż 43% badanych nie wskazało żadnego lidera, co pokazuje sceptycyzm wobec spójności polskiej polityki zagranicznej. Sondaż przeprowadzono na początku października na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, co wywołało spór między klubem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jagiellonia ma teraz problem kadrowy, ponieważ Wojtuszek może wymagać operacji i nie zagra przez dłuższy czas. Polski Związek Piłki Nożnej odrzuca zarzuty o zaniedbania medyczne, podkreślając, że zastosowane leczenie było odpowiednie. Klub z Białegostoku zamierza wyjaśnić okoliczności urazu i zwróci się do federacji o dokumentację medyczną.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
0: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył dwie nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji.
0: Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczynają rywalizację w turnieju WTA w Wuhan. Iga, zaczynając od drugiej rundy, może zmierzyć się z Magdaleną Fręch, która dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Egipcjanką Maja Sherif. Turniej w Wuhan to ważny etap dla Igi, która walczy o udział w kończących sezon WTA Finals.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Warszawie prognozowana temperatura to 9 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 8 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą tak samo 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: forget you.
1: Minęła 20.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom i nauczycielom.
4: Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości, a działania koordynacyjne już trwają. Spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa odbywa się dzisiaj w Warszawie. Premier Tusk pozostaje w stolicy i kontynuuje swoje obowiązki.
3: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
4: Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
3: Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
4: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
3: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 9 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Grzegorz Krychowiak, znany z boisk piłkarskich, zaskoczył wszystkich na roztańczonym narodowym, chwytając za mikrofon i rapując u boku Anastazji Macio. Kto by pomyślał, że były reprezentant Polski ma w sobie tyle muzycznego talentu? Internauci są zachwyceni, a jego występ wywołał prawdziwą burzę pozytywnych komentarzy. Czyżbyśmy mieli nową gwiazdę rapu? Cóż, wygląda na to, że Krychowiak nie przestaje nas zadziwiać.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy roller coaster. Andziax i Roxana Węgiel, duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
2: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90. urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci. Kto by pomyślał, że jedna noc bez snu może przynieść taki hit? Łatwo palnie. Maryli Rodowicz, choć napisani w pośpiechu, zdobyli serca Polaków i przez 20 tygodni królowały na szczycie listy przebojów trójki. Wzruszający tekst Jacka Cygana, który wielu przypisuje Agnieszce Osieckiej, powstał w dramatycznych okolicznościach, a jego melancholia do dziś porusza słuchaczy. Cóż, czasem najlepsze dzieła rodzą się w największym chaosie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Marta Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
2: Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie. Kto by pomyślał, że album nagrany za grosze przez małą, niezależną wytwórnię stanie się jednym z największych hitów lat 90. Smash, The Offspring, wydany w 1994 roku, zaskoczył wszystkich, sprzedając się w milionach egzemplarzy i zdobywając szczyty list przebojów. Początkowo niedoceniany, dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi, podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
1: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piasecznie doszło do nietypowego wypadku. 43-letni mężczyzna, mając prawie 3 promile alkoholu we krwi, wjechał skradzionym Fordem w ogrodzenie. Okazało się, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Został aresztowany i usłyszał 8 zarzutów, w tym kradzież samochodu. Sprawą zajmuje się prokuratura.
2: W gminie Siedlce policja zatrzymała 25-latka, który przewoził w samochodzie mefedron, amfetaminę i marihuanę. W jego mieszkaniu odkryto nielegalną uprawę konopi oraz 8 kaktusów o właściwościach halucynogennych. Rośliny trafiły do badań laboratoryjnych, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
1: 8 kibiców padło ofiarą oszustwa, kupując podrobione bilety na mecz polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Policja zatrzymała 22-latka, który miał przy sobie więcej fałszywych wejściówek i planował kolejne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura nałożyła na niego dozór policyjny. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie, przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni. Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został steroryzowany przez tak zwanego rura bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku podłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Dramatyczne wydarzenia w Nowym Sączu. Dziś przed południem policja interweniowała na ulicy Lwowskiej, gdzie doszło do strzelaniny. 41-letni mężczyzna, który próbował zaatakować funkcjonariuszy nożem, został postrzelony i zmarł w szpitalu. Ulica Lwowska jest zamknięta, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale. Ulica Ku Słońcu w Szczecinie to jedna z najbardziej charakterystycznych arterii miasta. Jej nazwa, nadana po wojnie przez architektkę Helenę Kurcjusz, nawiązuje do jej codziennych wędrówek w kierunku słońca. Ulica ma około 4 km długości i prowadzi przez ważne dzielnice, kończąc się przy granicy miasta. Znajduje się przy niej największy w Polsce cmentarz centralny, co nadaje nazwie dodatkowego, symbolicznego znaczenia.
1: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesus Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów.
2: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
2: We Wrocławiu zatrzymano dwóch pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą też 8 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na hurtowym rynku paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili swoich cenników na weekend. Najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferuje obecnie BP Europa, a najtańszy olej napędowy Orlen. To chwilowa stabilizacja po dynamicznych podwyżkach z początku miesiąca. Ceny ropy na światowych rynkach rosną, co w połączeniu z osłabieniem złotego może wpłynąć na dalsze wzrosty cen paliw w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stopniowego wzrostu cen na stacjach w nadchodzących dniach.
2: Karol Godula, znany jako król cynku, stworzył jedno z największych przemysłowych imperiów na Górnym Śląsku. Po jego śmierci w 1848 roku testament zaskoczył wszystkich. Zamiast rodziny, główną spadkobierczynią została 6-letnia sierota, Joanna Gryzi. Ta decyzja wywołała walkę o majątek, ale fortuna została obroniona. Joanna, mimo młodego wieku, stała się jedną z najbogatszych kobiet Śląska. Jej zarządzanie pozwoliło fortunie przetrwać aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to część majątku znalazła się po polskiej stronie granicy.
1: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W Warszawie rozpoczęła się rozbiórka trzech bloków na osiedlu Dudziarska, kończąc tym samym nieudany eksperyment społeczny z lat 90. Osiedle, znane jako Kolonia Karna, przez lata było symbolem izolacji i problemów społecznych. Władze Pragi Południe zdecydowały, że teren nie będzie już przeznaczony na cele mieszkaniowe. Po wyburzeniu działka ma zostać wydzierżawiona na inne cele, prawdopodobnie komercyjne. To symboliczny koniec mrocznego rozdziału w historii miasta. Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzje o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tak zwanych kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów.
1: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 9 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody, Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 8 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest dobre, a w Poznaniu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polskie służby postawiono w stan gotowości po otrzymaniu anonimowego zgłoszenia o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zgłoszenie zawierało informacje o poszukiwaniu ochotników do zamachu z użyciem broni palnej. Rzecznik służb specjalnych ocenił sytuację jako wyjątkowo niepokojącą, z dużym prawdopodobieństwem spełnienia groźby. W związku z tym zwołano nadzwyczajną naradę z udziałem kierownictwa policji, SOP oraz ABW. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Celem jest obniżenie cen paliw na rynkach światowych. W ramach umowy Rosja dostarczy niecałe 5 milionów ton oleju, a pierwsza transza trafi na rynek natychmiast. Trump ostro skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie, sugerując potrzebę zmiany przywództwa w Kijowie.
3: Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
3: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego. Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't get into this.
2: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność.
3: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
2: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju, w Szczecinie, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 9 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.

0: szczątki. I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawłowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, zaskakuje szczerością w rozmowie o starzeniu się. Zamiast udawać, że każda zmarszczka to powód do radości, przyznaje, że upływ czasu to nie tylko estetyczne wyzwanie, ale i fizyczne ograniczenia. Pawłowicz nie zamierza jednak walczyć z naturą, a raczej cieszyć się każdym kolejnym rokiem, choćby z lekkim przymrużeniem oka. Jak sama mówi, lepiej być po, niż nie doświadczyć tej przyjemności wcale.
2: Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2 urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z borów tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
1: Roztańczony PGE Narodowy świętuje 10. edycję, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel zaskoczyły duetem, a Skolim wjechał na scenę różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie". Stylizacje gwiazd były równie barwne jak ich występy. Roxana w sukni przypominającej ślubną, a Blanka Stajkow niczym polska Shakira. Tajemniczy gość specjalny, który dotąd grał na Narodowym w piłkę, dodaje wydarzeniu nutki tajemnicy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki? Dzień Nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi "doceniam cię", jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca? Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Teen Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu.
2: Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców. A wszystko to w obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
1: David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense. To prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim teatrem, który Byrne przekształcił w surrealistyczny spektakl. Garnitur, który wyglądał, jakby miał własne życie, stał się ikoną, a nie satyrą na biznesmena, jak niektórzy sądzili. To nie Byrne poruszał kostiumem, ale kostium zdawał się poruszać Byrne'em, tworząc niezapomniane widowisko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Pod Grójcem odkryto nielegalną fabrykę narkotyków. Policja zabezpieczyła tam setki kilogramów środków odurzających i broń palną. Wartość przejętego towaru to 33 miliony złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 obywateli Holandii, zostało skazanych na 5 lat więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. W sobotę wieczorem na trasie między Milejczycami a Czeremchą 35-letnia kobieta kierująca Oplem Vectrą zginęła, gdy jej samochód uderzył w drzewo. Kobieta podróżowała sama. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
0: Słuchacie Radia Super Express. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
1: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną. Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza, że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, co wywołało spór między klubem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jagiellonia ma teraz problem kadrowy, ponieważ Wojtuszek może wymagać operacji i nie zagra przez dłuższy czas. Polski Związek Piłki Nożnej odrzuca zarzuty o zaniedbania medyczne, podkreślając, że zastosowane leczenie było odpowiednie. Klub z Białegostoku zamierza wyjaśnić okoliczności urazu i zwróci się do federacji o dokumentację medyczną.
2: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
1: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to, sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
2: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
1: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
2: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu.
1: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył dwie nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
2: Maja Chwalińska obchodzi dziś swoje 25. urodziny, mając za sobą wyjątkowy sukces w karierze. Polska tenisistka dotarła do finału Roland Garros 2026, pokonując 9 rywalek i tracąc tylko jednego seta. Jej występ w Paryżu przyniósł jej nie tylko miejsce w historii turnieju, ale także znaczną nagrodę finansową. Chwalińska planuje inwestować w dalszy rozwój sportowy, co może otworzyć przed nią nowe możliwości. Iga Świątek po porażce w Pekinie przeniosła się do Wuhan, gdzie weźmie udział w kolejnym turnieju WTA 1000. Polka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, mierząc się z jedną z kwalifikantek. W tej samej części drabinki znajduje się Aryna Sabalenka, co może oznaczać ich spotkanie w ćwierćfinale. Świątek walczy o miejsce w kończącym rok turnieju WTA Finals, ale musi osiągnąć dobry wynik w Wuhan, by zwiększyć swoje szanse. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia. Robert Lewandowski zadebiutował w nowej roli, wykonując pierwszy rzut na meczu baseballowym Chicago White Sox przeciwko Cleveland Guardians. polski piłkarz pojawił się na stadionie w towarzystwie rodziny, ubrany w specjalną koszulkę z numerem 9. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców, a sam Lewandowski nie krył zachwytu nad atmosferą panującą na stadionie. To kolejny krok w jego adaptacji do życia w Chicago po letnim transferze do drużyny Fire.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 9 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Helin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki Bolesława Prusa mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 9 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom i nauczycielom.
3: Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości, a działania koordynacyjne już trwają. Spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa odbywa się dzisiaj w Warszawie. Premier Tusk pozostaje w stolicy i kontynuuje swoje obowiązki.
2: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania. W Chojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
3: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
2: Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Kaja, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, znów zmaga się z trudnymi chwilami. Po stracie rodziców i psa, teraz pożegnała ukochaną kotkę. Jakby tego było mało, wciąż musi mierzyć się z hejtem w sieci, który, jak się okazuje, nie pochodzi od bezdusznych botów, ale od prawdziwych ludzi. Wydaje się, że popularność ma swoją cenę, a Kaja płaci ją wyjątkowo drogo.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na roztańczonym Narodowym Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel stworzyły duet, który miał być hitem wieczoru. Niestety, zamiast muzycznej uczty, fani dostali niespodziankę w postaci wpadki. Okazało się, że trzy utwory Maryli nie zmieściły się w przewidzianym czasie, więc trzeba było je skrócić. Na scenie stres zrobił swoje, a chórki zaczęły śpiewać refren, gdy Maryla czekała na zwrotkę. Legenda polskiej muzyki przeprosiła fanów, tłumacząc, że śpiewanie na żywo to prawdziwe pole minowe. Cóż, nawet najlepszym zdarzają się potknięcia.
2: Na Stadionie Narodowym nawet żona króla disco polo musi mieć przepustkę. Danuta Martyniuk, mimo swojego rozpoznawalnego nazwiska, nie została wpuszczona na teren bez odpowiednich dokumentów. Na ratunek przybył sam Zenon, który, zanim pomógł ukochanej, postanowił jeszcze zapalić papierosa. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem poczekać na swoją kolej.
1: Andziax i Roxana Węgiel. Duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
2: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90. urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że jedna noc bez snu może przynieść taki hit? Łatwo palni. Maryli Rodowicz, choć napisani w pośpiechu, zdobyli serca Polaków i przez 20 tygodni królowały na szczycie listy przebojów trójki. Wzruszający tekst Jacka Cygana, który wielu przypisuje Agnieszce Osieckiej, powstał w dramatycznych okolicznościach, a jego melancholia do dziś porusza słuchaczy. Cóż, czasem najlepsze dzieła rodzą się w największym chaosie. Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie. Suzy Quatro, ikona glam rocka, nie wpadła do Wielkiej Brytanii jako gotowy produkt przemysłu muzycznego. Zanim zdobyła serca Brytyjczyków, musiała się nieźle napracować, grając w rodzinnych zespołach z Detroit. Jej przełomowy hit Candy Can z 1973 roku wylądował na szczycie brytyjskich list przebojów, a Suzy stała się symbolem rockowej rewolucji w czarnym, skórzanym kombinezonie. Kto by pomyślał, że dziewczyna z Detroit, która zaczynała jako perkusistka w zespole taty, stanie się jedną z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego glam rocka? Kto by pomyślał, że album nagrany za grosze przez małą, niezależną wytwórnię stanie się jednym z największych hitów lat 90. Smash, The Offspring, wydany w 1994 roku, zaskoczył wszystkich, sprzedając się w milionach egzemplarzy i zdobywając szczyty list przebojów. Początkowo niedoceniany, dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy w sobotę z Wisły wyłowiono zwłoki kobiety w pobliżu ujęcia wody Gruba Kaśka. Tożsamość zmarłej pozostaje nieznana, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Służby pracowały na miejscu przez kilka godzin, starając się ustalić przyczyny śmierci. Śledczy nie ujawnili jeszcze żadnych szczegółów dotyczących wieku czy ewentualnych obrażeń ofiary. Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Pod Grójcem odkryto fabrykę narkotyków na ogromną skalę. Policja znalazła tam profesjonalną linię produkcyjną i setki kilogramów nielegalnych substancji, w tym mefedron i amfetaminę, o wartości 33 milionów złotych. 5 mężczyzn, w tym 4 Holendrów, usłyszało wyrok 5 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, a 2 innych oskarżonych czeka na osobny proces. Od jutra, 12 października, ulica Jagiellońska w Warszawie stanie się jednokierunkowa na odcinku od Marcinkowskiego do Jagiellońskiej 17. Ruch będzie możliwy tylko w stronę Okrzei, co potrwa przez 2 tygodnie. Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia i korzystać z objazdów ulicami Wrzesińską i Kępną. Prace mają zakończyć się 26 października.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa niepokój po serii brutalnych ataków. W piątek 15-latek z powiatu lipskiego opublikował w sieci przerobione zdjęcie, przedstawiające przypadkowego mężczyznę z nożem zamiast telefonu. Fotografia wywołała panikę, a policja szybko ustaliła tożsamość chłopca. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletni. Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został steroryzowany przez tak zwanego Rura Bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku podłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Dramatyczne wydarzenia w Nowym Sączu. Dziś przed południem policja interweniowała na ulicy Lwowskiej, gdzie doszło do strzelaniny. 41-letni mężczyzna, który próbował zaatakować funkcjonariuszy nożem, został postrzelony i zmarł w szpitalu. Ulica Lwowska jest zamknięta, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
2: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątek wieczorem pożar zniszczył zabytkowy domek grabarza w Szczecinie, położony przy Alei Powstańców Wielkopolski. Budynek, związany z dawnym cmentarzem pomorzańskim, od lat był opuszczony i niszczał. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a przyszłość obiektu stoi pod znakiem zapytania. Konstrukcja jest poważnie uszkodzona, co stwarza zagrożenie dla osób wchodzących na teren.
2: Ulica Ku Słońcu w Szczecinie to jedna z najbardziej charakterystycznych arterii miasta. Jej nazwa, nadana po wojnie przez architektkę Helenę Kurcjusz, nawiązuje do jej codziennych wędrówek w kierunku słońca. Ulica ma około 4 km długości i prowadzi przez ważne dzielnice, kończąc się przy granicy miasta. Znajduje się przy niej największy w Polsce cmentarz centralny, co nadaje nazwie dodatkowego, symbolicznego znaczenia. Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela, przypada w tym roku w środę, 14 października. Tego dnia nie odbywają się tradycyjne lekcje, ale szkoły pozostają otwarte, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W wielu placówkach organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia, na które uczniowie są zobowiązani przyjść. Warto pamiętać, że obecność na tych uroczystościach jest często wymagana, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
1: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem boczku wieprzowego wędzonego w plastrach Sparti numer 40911. W produkcie wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Producent, firma Bell Polska, rozpoczął już wycofywanie tej partii z rynku. Inspekcja weterynaryjna prowadzi dochodzenie w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach. Konsumentom zaleca się unikanie spożycia tego produktu. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.
2: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
1: W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów, co wpływa na inwestycje. W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tzw. kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów. Przyszłość francusko-niemieckiego projektu czołgu nowej generacji Main Ground Combat System stoi pod znakiem zapytania. Generał Fabien Mandon zasugerował, że Niemcy mogą wycofać się z programu, co wywołało falę spekulacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że projekt jest kluczowy dla współpracy obu krajów. Mimo to problemy i zmiany w koncepcji projektu budzą wątpliwości co do jego realizacji. Oba kraje planują teraz skupić się na rozwoju wspólnych technologii, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, zamiast tworzyć jeden wspólny czołg.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 10 stopni Celsjusza. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi burzliwy czas dla Karoliny i Bruna Stański. W 3418 odcinku Karolina zostanie aresztowana, ale szybko wyjdzie na wolność. Jednak to nie koniec jej problemów. W 3419 odcinku Bruno postanowi usunąć ją z hotelu, co wywoła prawdziwą burzę. W 3420 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 października, Bruno powierzy obowiązki Karoliny jej wrogowi, Justinowi. Karolina wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie ma już dostępu do hotelowego systemu. Konflikt między małżonkami narasta, co może zaważyć na przyszłości ich związku. To emocjonujący czas w serialu, którego nie można przegapić.
0: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia ponownie zmierzą się z trudnym wyzwaniem. Próbują przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna odmawia. Adam ujawnia, że jego wyprowadzka może nie zakończyć problemów Pyrków. Lucyna, która sprowadziła go do domu, może znaleźć kogoś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Pyrkowie stają przed dylematem, czy Adam jest mniejszym złem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada o godzinie 25 na TVP 2. W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: Turecka telenowela Panna Młoda wkracza w emocjonujący 234 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 października na antenie TVP2. Historia Hanser, która zaaranżowała ślub z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata, zaskakuje nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym odcinku Bejza zmierzy się z trudami pracy w salonie Jący, a sama właścicielka zyska nowych klientów dzięki wsparciu Cemila. Hanser przekaże Cichanowi niepokojące wieści o Melichu, który wyrusza w kolejny rejs. Cemil z kolei ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w biznes Jący. W rolach głównych zobaczymy Talia Celebi jako Hanser i Turkseva jako Cichana. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, obiecuje długie lata emocji dla widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka? Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć.
0: W najnowszym 4301 odcinku serialu Na Wspólnej Ewelina, mimo dramatycznych przeżyć, ulegnie manipulacjom Grega i opuści szpital psychiatryczny. Jagoda, podążając za matką, zdecyduje się na powrót do domu rodzinnego, co budzi ogromny niepokój Weroniki. Greg, chcąc stworzyć obraz idealnej rodziny, angażuje się w domowe obowiązki. Jednak jego działania spotykają się z rezerwą ze strony córki. Weronika, zaniepokojona sytuacją, podejmuje próbę konfrontacji z Eweliną, lecz ta odmawia powrotu do poprzedniego życia. Emocje sięgają zenitu, a Greg nie waha się użyć gruźb wobec Weroniki. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października o godzinie 20.15 na antenie TVN. W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
1: Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 9 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą również 9 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom i nauczycielom. Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli dwóch lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Pepco pojawił się hit tej jesieni. Dekoracyjny drewniany kominek, który można nabyć za jedyne 80 zł. Dzięki prostej formie i możliwościom aranżacyjnym, kominek ten idealnie wpasuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu. To świetna baza do tworzenia sezonowych dekoracji, które można łatwo zmieniać wraz z porami roku. Popularność tego produktu rośnie, więc warto się pospieszyć, zanim zniknie z półek. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
2: Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu. Policja podkreśla, że bezpieczeństwo w szkołach jest priorytetem i apeluje o rozwagę w publikacjach internetowych.
1: Słuchacie Radia Super Express. Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu. Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu.
0: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury. Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic i Baptiste Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże.
2: Andziaks i Roxana Węgiel. Duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
1: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90. urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Keegan Allen, znany z słodkich kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
1: W polskim internecie zawrzało po tym, jak młody chłopak podał swojej prababci ostrą pizzę od książula, a reakcja seniorki była bezcenna. Stwierdziła, że zaraz umrze. Choć nagranie zniknęło z TikToka, wciąż krąży w sieci, wywołując burzę komentarzy. Skolim, znany wokalista, stanął w obronie chłopca, podkreślając, że ich relacja jest pełna humoru i zrozumienia. Cóż, może to nowa forma rodzinnej rozrywki? Kto by pomyślał, że jedna noc bez snu może przynieść taki hit? Łatwo palni. Maryli Rodowicz, choć napisani w pośpiechu, zdobyli serca Polaków i przez 20 tygodni królowały na szczycie listy przebojów trójki. Wzruszający tekst Jacka Cygana, który wielu przypisuje Agnieszce Osieckiej, powstał w dramatycznych okolicznościach, a jego melancholia do dziś porusza słuchaczy. Cóż, czasem najlepsze dzieła rodzą się w największym chaosie.
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
1: Bruce Springsteen i jego Born in the USA, hymn narodowej dumy czy gorzki krzyk rozpaczy. W latach 80. wielu słuchaczy skandowało refren, nie dostrzegając historii weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie mógł znaleźć pracy ani wsparcia. Monumentalne brzmienie utworu przesłoniło jego prawdziwe przesłanie, a politycy chętnie wykorzystali tę pomyłkę. Springsteen przypomina jednak, że amerykański sen to nie tylko miliardy na koncie, ale przede wszystkim życie z godnością. Ach, te niezapomniane chwile, kiedy to zespół Heart w 2012 roku zagrał Stairway to Heaven przed samymi legendami Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones siedzieli w pierwszym rzędzie, a Plant nie krył łez wzruszenia, zwłaszcza gdy na scenie pojawił się Jason Bonham, syn zmarłego perkusisty Johna Bonhama. Występ, który odbywał się pod ogromną presją, zakończył się owacjami na stojąco i osobistymi gratulacjami od samych twórców. A wszystko to w obecności prezydenta Baracka Obamy. Cóż, nie każda interpretacja Stairway to Heaven kończy się takim sukcesem.
2: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 9 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Piasecznie doszło do nietypowego wypadku. 43-letni mężczyzna, mając prawie 3 promile alkoholu we krwi, wjechał skradzionym Fordem w ogrodzenie. Okazało się, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Został aresztowany i usłyszał 8 zarzutów, w tym kradzież samochodu. Sprawą zajmuje się prokuratura. 8 kibiców padło ofiarą oszustwa, kupując podrobione bilety na mecz polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Policja zatrzymała 22-latka, który miał przy sobie więcej fałszywych wejściówek i planował kolejne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura nałożyła na niego dozór policyjny. Śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został sterroryzowany przez tak zwanego Rura Bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku podłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
0: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
1: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemar. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
0: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
1: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't you think that is... Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Śmierć rodzica może oznaczać nie tylko spadek, ale i długi, które mogą obciążyć dzieci. Spadkobiercy mają trzy opcje. Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzucenie. Każda z tych decyzji ma różne konsekwencje prawne i finansowe. Ważne jest, by podjąć decyzję w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o spadku. Brak decyzji skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości spadku. Warto dokładnie ustalić, co wchodzi w skład spadku, by uniknąć niepotrzebnych problemów. Na hurtowym rynku paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili swoich cenników na weekend. Najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferuje obecnie BP Europa, a najtańszy olej napędowy Orlen. To chwilowa stabilizacja po dynamicznych podwyżkach z początku miesiąca. Ceny ropy na światowych rynkach rosną, co w połączeniu z osłabieniem złotego może wpłynąć na dalsze wzrosty cen paliw w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stopniowego wzrostu cen na stacjach w nadchodzących dniach. Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku.
2: Coraz więcej osób decyduje się na łączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie pozwala uniknąć płacenia składek społecznych z firmy, jeśli zarabiamy co najmniej pensję minimalną na etacie. Jednak składkę zdrowotną trzeba opłacać zarówno z etatu, jak i z działalności. Kluczowe jest też sprawdzenie umowy o pracę pod kątem zakazu konkurencji, by uniknąć problemów prawnych. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, by wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Singapur wprowadził rządową aplikację randkową, która ma pomóc singlom znaleźć partnera. Program First Date skierowany jest do osób z sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat. Użytkownicy otrzymują jedno dopasowanie, a decyzję o kontakcie podejmują w ciągu 72 godzin. Podobne rozwiązania działają już w Japonii, gdzie sztuczna inteligencja pomaga w kojarzeniu par. W Polsce problem demograficzny jest poważny, a eksperci zastanawiają się, czy podobna inicjatywa mogłaby pomóc w tworzeniu nowych związków. Jednak niektórzy są ostrożni, sugerując, że takie działania powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe, a nie bezpośrednio przez państwo. 4 duże banki w Polsce, w tym Alior Bank i mBank, muszą zmienić swoje procedury dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Prezes UOKiK zakwestionował ich praktyki, które polegały na odmawianiu zwrotu skradzionych pieniędzy. Banki te są zobowiązane do ponownego rozpatrzenia odrzuconych reklamacji klientów. UOKiK podkreśla, że uwierzytelnienie transakcji nie jest równoznaczne z jej autoryzacją. Banki muszą zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu kradzieży. Decyzja UOKiK kończy 4-letnie postępowanie w tej sprawie. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko 3 kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię.
1: Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty Niedźwiedź wkracza w kluczową fazę. Inżynierowie z Huty Stalowa Wola rozpoczęli zaawansowane prace nad prototypem, który ma być gotowy do badań w przyszłym roku. Plan zakłada, że seryjne pojazdy trafią do polskiej armii w 2029 roku. Niedźwiedź ma wyróżniać się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, a także zaawansowaną optoelektroniką. Pojazd będzie współpracował z czołgami, takimi jak M1 Abrams, oferując wsparcie ogniowe i transport piechoty. Projekt jest w pełni finansowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bukareszt zakupi 12 nowoczesnych śmigłowców H-225M Caracal od Airbus Helicopters. Kontrakt ten, finansowany z unijnego programu SAFE, ma na celu zastąpienie starzejącej się floty IAR 330 Puma. To ważny krok w modernizacji rumuńskich sił zbrojnych i wsparcie dla lokalnego przemysłu obronnego. Współpraca z francuską agencją DGA otwiera nowe możliwości dla rumuńskich zakładów w Braszowie. Warto dodać, że to nie jedyny zakup w ramach SAFE. Wcześniej zamówiono także śmigłowce H-160 i H-145. Rumunia kontynuuje modernizację swoich sił zbrojnych, planując w przyszłości zakup myśliwców F-35A.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 9 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Warszawie jakość powietrza będzie dobra, a dla Bydgoszczy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody, Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą również 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
0: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
1: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't get in the tisk. Coraz więcej osób odczuwa presję, by natychmiast odpowiadać na wiadomości, co może prowadzić do cyfrowego zmęczenia. Odruchowe reagowanie na każde powiadomienie utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać obowiązek. Eksperci radzą, by ustalać własne zasady korzystania z telefonu, takie jak wyciszanie powiadomień podczas odpoczynku. Stawianie granic w komunikacji pozwala lepiej zadbać o równowagę między relacjami a własnym czasem.
0: W Chojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesień to idealny czas na odświeżenie materaca przed sezonem grzewczym. Prosty sposób to użycie sody oczyszczonej, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać materac sodą, zostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Dzięki temu nasza sypialnia zyska świeżość, a komfort snu się poprawi. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
0: Aktor Arkadiusz Jakubik zdominował tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prezentując aż 5 filmów ze swoim udziałem. Wśród nich znalazł się Nasza Rewolucja, gdzie wcielił się w postać Jacka Kuronia, znanego działacza opozycyjnego. Jakubik podkreślał, że rola ta była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, skupiając się na emocjach postaci. Festiwal był także okazją do zaprezentowania filmu Archiwum Rodzinnego Końca Świata, wyreżyserowanego przez jego syna Jakuba Jakubika.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą też 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 20 lat po zakończeniu Magdy M. fani wciąż marzą o powrocie ulubionego serialu. Katarzyna Bujakiewicz, niezapomniana Mariolka, zdradziła, że chętnie wróciłaby na plan, ale tylko z całą dawną ekipą. Jednakże, jak sama przyznaje, oczekiwania widzów urosły do niebotycznych rozmiarów, co może być przeszkodą nie do pokonania. Cóż, może czasem lepiej zostawić legendę w spokoju, niż ryzykować rozczarowanie.
2: Na roztańczonym PGE Narodowym trwa jubileuszowa 10. edycja, a Zenek Martyniuk, niczym ojciec chrzestny, znów podbił serca fanów swoją nową wersją hitu Przez Twe Oczy Zielone. Jednak zanim koncert się rozpoczął, doszło do małego zamieszania. Żona Zenka, Danuta Martyniuk, próbowała dostać się za kulisy, ale ochrona postanowiła zagrać w strażników. Na szczęście Zenek, jak prawdziwy rycerz, uratował sytuację, wychodząc na buszka. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a publiczność mogła cieszyć się muzyką. Cóż za niespodzianka. Lalka Bolesława Prusa. Szkolna lektura, która niejednemu uczniowi spędzała sen z powiek, teraz przyciąga tłumy do kin. Nowa ekranizacja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych już w 2 tygodnie zgromadziła 1 000 000 widzów. Wygląda na to, że miłość Wokulskiego do Łęckiej wciąż rozpala serca. A może to po prostu magia polskiego kina. Niezależnie od powodu, Lalka triumfalnie powraca na wielki ekran, a widzowie z chęcią wracają do kin po długiej przerwie. Marcelina Zawadzka i Max Glöckner świętują 2. urodziny swojego syna Leonidasa, a przy okazji serwują nam kolejną porcję rodzinnej sielanki na Instagramie. Zdjęcia z Borów Tucholskich, stylizacje boho i wzruszające wpisy. Wszystko to, co idealnie pasuje do niedzielnego przeglądania mediów społecznościowych. Leonidas, dorastający w trójjęzycznym środowisku, ma szansę stać się poliglotą, a jego rodzice nie przestają zachwycać się swoją rodzinną podróżą. Cóż, pozostaje nam tylko życzyć im kolejnych lat pełnych miłości i odkrywania świata.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Roztańczony PGE Narodowy świętuje 10. edycję, a na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Maryla Rodowicz i Roxana Węgiel zaskoczyły duetem, a Skolim wjechał na scenę różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie". Stylizacje gwiazd były równie barwne jak ich występy. Roxana w sukni przypominającej ślubną, a Blanka Stajkow niczym polska Shakira. Tajemniczy gość specjalny, który dotąd grał na Narodowym w piłkę, dodaje wydarzeniu nutki tajemnicy.
2: Dzień nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w pisaniu życzeń po angielsku i niemiecku, by zaskoczyć swoich nauczycieli. Gotowe formułki, które można przepisać na ozdobną kartkę, mają być wyrazem wdzięczności i szacunku. Cóż, nic tak nie mówi "doceniam cię", jak skopiowane życzenia z internetu. Może czas na coś bardziej od serca, zamiast kolejnej laurki z gotowca? Na Netflixie zadebiutował film Mniej obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza z Lady Punk. Produkcja szybko zdobyła serca widzów, ale nie obyło się bez kontrowersji. Joanna Borysewicz, córka gitarzysty, skrytykowała jedną ze scen, twierdząc, że nie oddaje prawdy o jej rodzinie. Mimo to podkreśla, że kocha ojca i nie chce go publicznie atakować. Cóż, rodzinne historie zawsze mają swoje zawirowania, nawet na ekranie. David Bowie, mistrz artystycznych metamorfoz, nigdy nie pozwalał się zamknąć w jednej szufladce. Gdy inni artyści trzymali się swoich sukcesów jak tonący brzytwy, Bowie z zimną krwią porzucał swoje alter ego, by zaskoczyć świat czymś zupełnie nowym. Zamiast podążać za komercyjnym sukcesem, uciekał do Berlina, by tworzyć muzykę, która była bardziej terapią niż produktem. A kiedy już stał się supergwiazdą, znowu zburzył swój pomnik, dołączając do zespołu Tin Machine. Bowie zawsze wybierał wolność ponad poklask.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Eddie, kultowy symbol Iron Maiden, zaczynał jako krwawiąca głowa nad perkusją w klubach, a teraz jest bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda rocka. Od ulicznego upiora po egipski monument i cyborga, Eddie przeszedł niesamowitą metamorfozę, ale zawsze zachowywał swoje charakterystyczne zęby i upiorną twarz. Derek Riggs, twórca pełnopostaciowego Eddiego, udowodnił, że horror najlepiej działa w znajomym otoczeniu, a nie w zamkach i mgle. To właśnie dzięki niemu Eddie stał się nieodłącznym elementem miejskiej rzeczywistości i trwałym symbolem zespołu. David Byrne i jego legendarny, gigantyczny szary garnitur z filmu Stop Making Sense to prawdziwy majstersztyk scenicznego absurdu. Nie, to nie był przypadkowy żart ani pomysł reżysera Jonathana Demme'a, ale efekt inspiracji japońskim teatrem, który Byrne przekształcił w surrealistyczny spektakl. Garnitur, który wyglądał, jakby miał własne życie, stał się ikoną, a nie satyrą na biznesmena, jak niektórzy sądzili. To nie Byrne poruszał kostiumem, ale kostium zdawał się poruszać Byrnem, tworząc niezapomniane widowisko.
2: Kto by pomyślał, że kaseta nagrana w skromnych warunkach w Olsztynie otworzy drzwi na świat dla zespołu Vader. Morbid Reich z 1990 roku, mimo braku profesjonalnego brzmienia, zdobyła serca fanów death metalu na całym świecie. Zespół samodzielnie kopiował i wysyłał kasety, co przyciągnęło uwagę brytyjskiej wytwórni Erage Records. Dzięki temu Vader zyskał międzynarodowy rozgłos, a ich debiutancki album The Ultimate Incantation stał się przepustką na sceny Europy i Stanów Zjednoczonych. Cóż, czasem wystarczy tylko trochę determinacji i magnetofon, by podbić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Ulica Ku Słońcu w Szczecinie to jedna z najbardziej charakterystycznych arterii miasta. Jej nazwa, nadana po wojnie przez architektkę Helenę Kurcjusz, nawiązuje do jej codziennych wędrówek w kierunku słońca. Ulica ma około 4 km długości i prowadzi przez ważne dzielnice, kończąc się przy granicy miasta. Znajduje się przy niej największy w Polsce cmentarz centralny, co nadaje nazwie dodatkowego, symbolicznego znaczenia.
1: Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. W sobotę wieczorem na trasie między Milejczycami a Czeremchą 35-letnia kobieta kierująca Oplem Vectrą zginęła, gdy jej samochód uderzył w drzewo. Kobieta podróżowała sama. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. W Parlamencie Europejskim pojawiła się kontrowersyjna wystawa z prześmiewczą figurą Donalda Trumpa. Publicysta Piotr Semka skrytykował to wydarzenie, podkreślając, że może ono zaostrzyć napięcia dyplomatyczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Semka zwrócił uwagę, że w obliczu kryzysu w Europie i zagrożenia ze strony Rosji takie działania są wyjątkowo nierozsądne. Podkreślił, że Unia Europejska powinna dbać o relacje z Waszyngtonem, które są kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu.
0: Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości, a działania koordynacyjne już trwają. Spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa odbywa się dzisiaj w Warszawie. Premier Tusk pozostaje w stolicy i kontynuuje swoje obowiązki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Trzy konie pod opieką Kancelarii Prezydenta. Edzio, Ramzes i Aramis wywołały polityczną burzę. Pytania dotyczące kosztów ich utrzymania i użytkowników wzbudziły kontrowersje. Zwłaszcza, że prezydenta Karola Nawrockiego nikt nie widział w siodle. Donald Tusk i inni politycy ostro skomentowali sytuację, podkreślając, że sami jeździli za własne pieniądze. Kancelaria zapewnia, że obecność zwierząt w prezydenckich rezydencjach to wieloletnia praktyka.
0: W najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta w drugiej turze wyborów. O stanowisko ubiegają się miejski radny Łukasz Gibała oraz senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Przyspieszone wybory są wynikiem referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Były prezydent po miesiącach milczenia wyraził swoje poparcie dla Moniki Piątkowskiej, krytykując jednocześnie Łukasza Gibałę za jego kampanię.
1: Pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca Gromu, uważa, że powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. Premier ogłosił przeznaczenie 102 miliardów złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata od 2027 do 2031. Część tej kwoty trafi do samorządów, które będą odpowiedzialne za jej rozdysponowanie. Tymczasem NATO planuje przedstawić w Polsce nową strategię bezpieczeństwa, co podkreśla znaczenie naszego kraju w regionie.
0: Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwają protesty przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu instytucji. Ostatnio do zgromadzonych dołączył poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus wraz z mieszkańcami Opoczna. Grupa przybyła w tradycyjnych strojach, częstując zalewajką i ciastem drożdżowym, by podkreślić przywiązanie do tradycji i wartości. Protestujący wyrażają swój sprzeciw wobec podporządkowania Trybunału obecnej większości politycznej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz znalazł się w centrum kontrowersji po obraźliwych słowach skierowanych do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. Berkowicz odmówił rozmowy z dziennikarką, nazywając ją kurtyzaną, co wywołało oburzenie i zapowiedź pozwu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do Komisji Etyki o ukaranie posła. Karina Bosak, koleżanka partyjna Berkowicza, uznała jego słowa za nieodpowiednie i wezwała do przeprosin.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu 2 marca, ale brak notatki z tej rozmowy wywołał kontrowersję. Marcin Bosacki z MSZ podkreślił, że nie ma dowodów na to, by Stany Zjednoczone próbowały wpływać na zmianę rządu w Polsce. Trwają rozmowy o utworzeniu drugiej stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jednak umowa w tej sprawie nie została jeszcze podpisana. Bosacki zaznaczył, że decyzje mogą zapaść do końca roku. Prezydent Karol Nawrocki cieszy się większym zaufaniem Polaków w kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi niż rząd Donalda Tuska. Z najnowszego sondażu wynika, że 38% respondentów uważa, że prezydent lepiej działa na rzecz współpracy z USA, podczas gdy rząd uzyskał 19% poparcia. Aż 43% badanych nie wskazało żadnego lidera, co pokazuje sceptycyzm wobec spójności polskiej polityki zagranicznej. Sondaż przeprowadzono na początku października na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiły wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, senator Monikę Piątkowską. Współpraca obu partii układa się dobrze, co potwierdza także realizacja programu SAFE. Mimo obaw o utratę podmiotowości, PSL prawdopodobnie pójdzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku razem z KO, gdyż inne scenariusze są dla ludowców bardziej ryzykowne. Sondaże pokazują, że wyborcy obu partii popierają wspólny start.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 7 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Norbert Wojtuszek, obrońca Jagiellonii Białystok, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Polski, co wywołało spór między klubem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jagiellonia ma teraz problem kadrowy, ponieważ Wojtuszek może wymagać operacji i nie zagra przez dłuższy czas. Polski Związek Piłki Nożnej odrzuca zarzuty o zaniedbania medyczne, podkreślając, że zastosowane leczenie było odpowiednie. Klub z Białegostoku zamierza wyjaśnić okoliczności urazu i zwróci się do federacji o dokumentację medyczną.
1: Komisja Ligi nałożyła na Legię Warszawa karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz bez sektora gości. Klub samowolnie zdecydował o jego zamknięciu, co narusza wymogi licencyjne. W niedzielę Legia zagra z Wisłą Kraków, ale kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Konflikt ma także szersze tło związane z relacjami między kibicami obu drużyn. Zmarł Wojciech Szymański, znany przedsiębiorca i twórca marki Lucullus. Miał 68 lat. Był także prezesem klubu piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który pod jego kierownictwem awansował do ekstraklasy. Jego działalność w futbolu zakończyła się jednak skandalem korupcyjnym. Informacje o śmierci przekazał klub, podkreślając jego zasługi dla drużyny.
0: Michael Amejaw, były piłkarz Rakowa Częstochowa, ujawnił skandaliczne praktyki na meczach Ekstraklasy. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą opowiedział, że czarnoskórzy zawodnicy, w tym on sam, nie są wyczytywani przed meczami przez kibiców Rakowa. Amejaw podkreślił, że to tylko mała grupa kiboli jest wrogo nastawiona, a większość fanów jest przyjazna. Mimo to sytuacja ta budzi duże kontrowersje.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto, zdobył bramkę, która zapewniła jego drużynie zwycięstwo 2-1 nad Maritimo. Młody Polak, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po spotkaniu udzielił wywiadu w języku portugalskim, co zwróciło uwagę lokalnych mediów. Pietuszewski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowa i podziękował drużynie za wsparcie.
0: Cristiano Ronaldo może ponieść konsekwencje za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii przed meczem z Danią. Portugalska Federacja Piłkarska wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kapitana kadry. Ronaldo przyznał, że jego zachowanie zasługuje na karę, choć podkreśla, że chce nadal grać w narodowych barwach. Tymczasowe zawieszenie nie wpłynie na jego występy, ponieważ Portugalia rozegra kolejne mecze dopiero w listopadzie.
1: Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-1 w pierwszym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Ewa Pajor nie wykorzystała rzutu karnego, co mogło zmienić wynik spotkania. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 października. Polki wciąż mają szansę na awans, ale muszą pokonać Belgię, by zmierzyć się z Irlandią w decydującym starciu. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co praktycznie przekreśla jej szanse na korzystne rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. To kolejny cios po nieudanych barażach do Mistrzostw Świata i słabych występach w Lidze Narodów UEFA. Polska kadra spadła także w rankingu FIFA, zajmując obecnie 37 miejsce. Jeśli w listopadzie nie odrobi strat, może znaleźć się w trzecim koszyku eliminacji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Polski, zdobył dwie nagrody podczas 31. gali Premio Gentleman. Otrzymał wyróżnienie Gentleman Inter oraz nagrodę za najładniejszego gola minionego sezonu Serie A. Jego bramka padła w meczu z Hellasem Verona po efektownym woleju. Inter Mediolan z Zielińskim w składzie walczy o Mistrzostwo Włoch i marzy o triumfie w Lidze Mistrzów.
1: Jewgenij Klimow, rosyjski skoczek narciarski, uzyskał status neutralny, co pozwala mu ubiegać się o udział w międzynarodowych zawodach. Klimow wyraził nadzieję na powrót do startów w Polsce, mimo że obecnie nie może wjechać do kraju. Rosjanin podkreśla, że otrzymuje wiele pozytywnych wiadomości od kibiców, także z Polski. Jednak jego możliwości startowe są ograniczone, gdyż nie może wjechać do kilku krajów, w tym do Polski, Norwegii i Szwecji.
0: Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczynają rywalizację w turnieju WTA w Wuhan. Iga, zaczynając od drugiej rundy, może zmierzyć się z Magdaleną Fręch, która dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Egipcjanką Majar Sheriff. Turniej w Wuhan to ważny etap dla Igi, która walczy o udział w kończących sezon WTA Finals.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził salę treningową legendarnego boksera Manny'ego Pacquiao. W eleganckich butach wszedł na ring i zaprezentował swoje bokserskie umiejętności. Spotkanie wywołało mieszane reakcje, ale sam Pacquiao uznał je za zaszczyt. Nowe zdjęcia pokazują, że między oboma panami nawiązała się nić porozumienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 7 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 9 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Oliwia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: miała pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w odpowiedzi na falę przemocy w polskich szkołach. Ujawniono, że za atakami nie stoi zorganizowana grupa, lecz spontaniczne akty inspirowane treściami z internetu. W ramach działań prewencyjnych 10 tysięcy policjantów będzie od dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Patrole pozostaną na miejscu do odwołania, aby zapewnić spokój uczniom i nauczycielom.
2: Policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości, a działania koordynacyjne już trwają. Spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa odbywa się dzisiaj w Warszawie. Premier Tusk pozostaje w stolicy i kontynuuje swoje obowiązki.
0: Na Cyprze i w południowej Grecji wciąż panuje letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni. To idealny czas na podróż, zwłaszcza że ceny lotów są teraz bardzo atrakcyjne. Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł, a z Poznania do Pafos za 166 zł. Dodatkowo po sezonie spadają też ceny noclegów, co czyni te miejsca jeszcze bardziej kuszącymi dla turystów. Wojska pancerne i zmechanizowane w Polsce wzbogaciły się o nowoczesne zestawy transportowe Traszka. Te niskopodwoziowe zestawy umożliwiają przewóz ciężkich pojazdów gąsienicowych, takich jak czołgi M1 Abrams czy armatochaubice AHS Krab. Dostawa jest częścią wieloletniego kontraktu, który ma na celu wzmocnienie logistycznego potencjału armii. Za realizację odpowiada konsorcjum polskich firm, a całość ma znacząco zwiększyć mobilność i efektywność transportu wojskowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią plantatorzy borówki amerykańskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację swoich krzewów. Gdy roślina zaczyna zrzucać liście, należy natychmiast przerwać nawożenie, ponieważ wchodzi w stan spoczynku. W tym czasie kluczowe jest intensywne podlewanie oraz zabezpieczenie krzewów przed mrozem, na przykład poprzez ściółkowanie. Dzięki temu borówki będą miały lepszy start wiosną i zapewnią obfite plony. Jesienne farmy dyniowe w Polsce przyciągają coraz więcej odwiedzających, oferując nie tylko zakup dyni, ale także mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. W Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie można znaleźć labirynty kukurydziane, mini zoo i strefy gastronomiczne. To doskonały pomysł na spędzenie weekendu w klimatycznym otoczeniu. Warto sprawdzić godziny otwarcia i dostępność atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października lub listopada. Imię Minerva, znane z serii o Harrym Potterze, ma starożytne rzymskie korzenie i symbolizuje mądrość oraz intelekt. W Polsce nie jest ono popularne. Nosi je zaledwie 11 dziewczynek. Minerva była rzymską boginią mądrości, co doskonale pasuje do postaci profesor McGonagall z Hogwartu. Mimo globalnej rozpoznawalności w naszym kraju pozostaje rzadkością.
2: Biały osad na kranach to problem wielu domów. Powstaje z minerałów zawartych w wodzie, które osadzają się po jej wyschnięciu. Na szczęście łatwo go usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kwasku cytrynowego, który skutecznie rozpuszcza kamień. Regularne wycieranie armatury po użyciu może zapobiec jego powstawaniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią 2026 roku moda stawia na reinterpretację klasyki. Swetry z warkoczowym splotem i frędzle w minimalistycznym wydaniu to kluczowe trendy sezonu. Kasia Tusk pokazuje, jak łączyć te elementy w eleganckie stylizacje, stawiając na monochromatyczne palety i subtelne akcesoria. Jej wybory podkreślają ducha quiet luxury i współczesnego minimalizmu. Karol i Marta Nawrotcy zakończyli wizytę na Filipinach, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii polsko-filipińskich relacji dyplomatycznych. Marta Nawrocka odwiedziła kursy krawieckie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, organizowane przez siostry zakonne. Kursantki uczą się tam kroju i szycia oraz podstaw przedsiębiorczości, co daje im szansę na niezależność finansową. Po ukończeniu kursu otrzymują maszyny do szycia i materiały, co pozwala im rozpocząć własną działalność.
0: W lutym 2020 roku Sejm przegłosował przyznanie niecałych 2 miliardów złotych dla TVP i Polskiego Radia, mimo sprzeciwu opozycji, która chciała przeznaczyć te środki na onkologię. Podczas burzliwych obrad posłanka PiS, Joanna Lichocka, wykonała gest środkowym palcem w kierunku opozycji, co wywołało kontrowersje. Komisja Etyki Poselskiej ukarała ją naganą, jednak prezydium Sejmu uchyliło tę karę. Lichocka została też odwołana, a potem przywrócona na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury. Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zdecydował się na małżeństwo, mimo że w jego życiu nie brakowało kobiet. W książce Jarosław Tajemnice Kaczyńskiego ujawniono, że jego wielka miłość zakończyła się boleśnie z powodu sprzeciwu ojca dziewczyny. Sam Kaczyński przyznał, że poświęcił się polityce, a na małżeństwo nie miałby czasu. Mimo to utrzymuje ciepłe kontakty z dawną ukochaną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Beata Szydło była premier Polski. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. Później zdobyła wykształcenie podyplomowe z zarządzania kulturą oraz zarządzania samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej. Jej ścieżka edukacyjna może zaskoczyć, biorąc pod uwagę jej późniejszą karierę polityczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 8 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, choć już nie zasiada w jury Tańca z Gwiazdami, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat powrotu Michała Wiśniewskiego i mandaryny. Aktorka z charakterystycznym dla siebie humorem stwierdziła, że te powroty są jak bumerangi. Zawsze wracają, ale kto wie, na jak długo. Michał Wiśniewski, zamiast wdawać się w słowne przepychanki, po prostu opublikował jej wypowiedź na Instagramie, pozostawiając fanów w niepewności, czy to cisza przed burzą. Tymczasem lider ich troje z zapałem wspiera mandarynę w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając fanów do głosowania. Prime Video znowu serwuje nam młodzieżowy romans, tym razem w wersji francuskiej. Campus Drivers zadebiutuje 9.

0: 9 listopada, a w rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowicz i Baptist Maselina. Lois i Lane, bohaterowie z dwóch różnych światów, będą musieli zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwanym uczuciem. Czy to kolejny hit, czy może tylko kolejna próba wyciśnięcia łez z nastolatków? Czas pokaże. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo, nie przestaje zaskakiwać. Po coming outie i pokazaniu światu swojego partnera, Emilio, teraz snuje plany o ślubie i ojcostwie. Choć ma dopiero 24 lata, już czuje instynkt rodzicielski, ale na razie woli się jeszcze wyszaleć. Ich związek na odległość między Warszawą a Sztokholmem to prawdziwy maraton, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie?
1: Polskie gwiazdy znowu zaskakują. Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski, mimo katolickich korzeni, postanowili pójść w stronę protestantyzmu. Tomasz Karolak i Anna Samusionek również zmienili duchowy kurs, a Maja Frykowska zaangażowała się w zielonoświątkową wspólnotę. Tymczasem Maja Ostaszewska od zawsze była wierna buddyzmowi, a Magda Gessler łączy prawosławie z katolickimi tradycjami. A Andrzej Sołtysik z miłości do Shadi Nugut przeszedł na islam, choć nie praktykuje. Cóż, w świecie celebrytów duchowe poszukiwania to prawdziwy roller coaster.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Andziaks i Roxana Węgiel. Duet, którego nikt się nie spodziewał, planują wspólny muzyczny projekt. Influencerka i młoda wokalistka zacieśniają więzi, a wszystko zaczęło się od streama u Łatwoganga. Teraz, po wspólnych imprezach i chrzcinach, szykują świąteczną piosenkę, która ma być hitem. Ciekawe, czy to nowa era przyjaźni, czy po prostu dobrze przemyślana strategia marketingowa.
0: Wiesław Gołas, człowiek, który przeszedł przez piekło gestapowskiego więzienia jako 14-letni wilk, a potem przez dekady rozśmieszał Polskę, zmarł w 2021 roku. Jego życie pełne było dramatów, ale do końca prosił tylko o jedno, żeby wokół było wesoło. Nawet w dniu swoich 90 urodzin, gdy telefon dzwonił bez przerwy, żartował, że od nadmiaru gości dostał już kręćka. Jego ostatnie życzenie? Żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci.
1: Keegan Allen, znany z słodkich kłamstewek, miał pecha podczas zakupów w luksusowym markecie w zachodnim Hollywood. Dwaj zamaskowani bandyci postanowili, że jego zegarek będzie lepiej wyglądał na ich rękach, a nie na jego. Aktor z zakrwawioną twarzą nie omieszkał wbić szpilki politykom, przypominając im, że ich super system monitoringu jakoś nie zadziałał. Cóż, może kamery są dobre tylko do kręcenia filmów, a nie do łapania złodziei.
0: Kto by pomyślał, że jedna noc bez snu może przynieść taki hit? Łatwo palni. Maryli Rodowicz, choć napisani w pośpiechu, zdobyli serca Polaków. I przez 20 tygodni królowały na szczycie listy przebojów trójki. Wzruszający tekst Jacka Cygana, który wielu przypisuje Agnieszce Osieckiej, powstał w dramatycznych okolicznościach. A jego melancholia do dziś porusza słuchaczy. Cóż, czasem najlepsze dzieła rodzą się w największym chaosie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu, teraz błyszczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Ale za tym blaskiem kryje się mroczna historia. Były partner, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, użył wobec niej przemocy. Joanna, mimo że jest fajterką, przyznała, że w tej sytuacji poczuła się krucha jak szkło. Teraz apeluje do kobiet, by nie bały się mówić stop i szukały pomocy. Mandaryna, znana z hitów, które kiedyś nuciła cała Polska, wraca na scenę. Po latach przerwy, spowodowanej pamiętną wpadką w Sopocie, Mata Wiśniewska znów błyszczy, tym razem na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Co ciekawe, jej wykształcenie nie ma nic wspólnego z tańcem ani śpiewem, a raczej z aktorstwem i reklamą. Kto by pomyślał, że Mandaryna to nie tylko tancerka, ale i absolwentka szkoły projektowania i reklamy.
0: Kto by pomyślał, że album nagrany za grosze przez małą, niezależną wytwórnię stanie się jednym z największych hitów lat 90. Smash, The Offspring, wydany w 1994 roku, zaskoczył wszystkich, sprzedając się w milionach egzemplarzy i zdobywając szczyty list przebojów. Początkowo niedoceniany, dzięki wsparciu lokalnej stacji radiowej i niskobudżetowemu teledyskowi, podbił MTV i serca fanów na całym świecie. To dowód, że czasem wystarczy dobra muzyka i odrobina szczęścia, by zdobyć świat.
1: Jack White i jego magiczna gitara, która udaje bas, stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów XXI wieku. Seven Nation Army z albumu Elephant to dowód, że czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy gitara, perkusja i odrobina kreatywności. Bez basisty, bez problemu. A mimo to utwór zdobył Grammy i podbił stadiony na całym świecie. Kto by pomyślał, że dźwięk z gitary może stać się hymnem tłumów?
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 8 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ulica Żeromskiego na warszawskich Bielanach przejdzie gruntowną przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na projekt nowej koncepcji tej arterii, która ma stać się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica jest niebezpieczna, szczególnie na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowoczesnej sygnalizacji oraz zwiększenie liczby zieleni. W Piasecznie doszło do nietypowego wypadku. 43-letni mężczyzna, mając prawie 3 promile alkoholu we krwi, wjechał skradzionym Fordem w ogrodzenie. Okazało się, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Został aresztowany i usłyszał 8 zarzutów, w tym kradzież samochodu. Sprawą zajmuje się prokuratura. 8 kibiców padło ofiarą oszustwa, kupując podrobione bilety na mecz polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Policja zatrzymała 22-latka, który miał przy sobie więcej fałszywych wejściówek i planował kolejne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura nałożyła na niego dozór policyjny. Śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Warszawa obchodzi 30-lecie miejskiego systemu informacji, który na zawsze odmienił wygląd stolicy. Charakterystyczne niebieskie i czerwone tablice, wprowadzone w latach 90., uporządkowały przestrzeń miejską i ułatwiły poruszanie się po mieście. System, zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich, stał się wzorem dla innych polskich miast. Mimo rozwoju technologii, tradycyjne tablice wciąż są niezastąpione w orientacji i odkrywaniu historii Warszawy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej Pradze doszło do tragicznego finału policyjnej interwencji, który teraz znajdzie swój epilog w sądzie. Funkcjonariusz Bartosz Z. usłyszał zarzuty nieuzasadnionego użycia broni, co doprowadziło do śmierci jego kolegi z patrolu. Prokuratura zakończyła śledztwo, a sprawa trafiła do sądu. Bartosz Z. nie przyznaje się do winy i będzie walczył o wolność. Dziś mija 15 lat od czasu, gdy Kraków został steroryzowany przez tak zwanego rura bombera, Rafała K. W czerwcu i lipcu 2011 roku podłożył on 4 bomby domowej roboty, raniąc 6 osób i wywołując panikę wśród mieszkańców. Rafał K. działał pod wpływem ciężkiej choroby psychicznej, wierząc, że atakuje podstawionych ludzi. Sąd umorzył postępowanie karne z powodu jego całkowicie zniesionej poczytalności, umieszczając go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Dramatyczne wydarzenia w Nowym Sączu. Dziś przed południem policja interweniowała na ulicy Lwowskiej, gdzie doszło do strzelaniny. 41-letni mężczyzna, który próbował zaatakować funkcjonariuszy nożem, został postrzelony i zmarł w szpitalu. Ulica Lwowska jest zamknięta, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Na pastwisku odkryto martwego konia, a opiekunowie podejrzewają, że zwierzę zostało postrzelone. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, jednak napotykają na liczne trudności. Właściciele konia apelują o rzetelne zbadanie sprawy, podkreślając, że zwierzę było dla nich jak członek rodziny. Na razie brak oficjalnych dowodów potwierdzających tezę o postrzale.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W meczu Jagiellonii z Górnikiem doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziego. Hiszpański napastnik Jesús Imaz został sfaulowany, ale arbiter nie zareagował, co wywołało falę krytyki. Piłkarze i eksperci nie kryją zdziwienia, a internauci domagają się reakcji komisji ligi. Sędzia Wojciech Myć nie odniósł się jeszcze do zarzutów.
0: Władze Lubina opublikowały nagrania z monitoringu w windzie przy Moście Przyjaźni, które zszokowały mieszkańców. Na wideo widać wandali, w tym mężczyznę atakującego kamerę nożem oraz osobę dewastującą windę rowerem. Koszty napraw sięgają już ponad 30 tysięcy złotych, a zniszczenia utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Miasto apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom.
1: W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4 na Tarczyńskiej Arenie. Mistrz Polski dominował na boisku, a kluczowe bramki zdobyli Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i Patryk Walemark. Mimo porażki na trybunach zasiadło ponad 33 tysiące kibiców. Lech wraca na pozycję lidera, a już za tydzień zmierzy się z Koroną Kielce.
0: We Wrocławiu zatrzymano 2 pracowników zakładu produkcyjnego, którzy wynosili z firmy cenne elementy miedziane. W ciągu kilku miesięcy zniknęło aż 30 ton miedzi o wartości 5,5 miliona złotych. Zyski ze sprzedaży na złomie inwestowali w nieruchomości i złoto. Policja odzyskała część skradzionego materiału i zabezpieczyła majątek podejrzanych wart ponad 1 milion złotych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't you think that is... Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Nauczyciela 2026, a wraz z nim możliwość zdobycia prestiżowej nagrody finansowej. Minister Edukacji Barbara Nowacka może przyznać wybranym pedagogom wyróżnienie w wysokości nawet 8 tysięcy złotych. To nagroda dla nauczycieli z wybitnymi osiągnięciami, którzy spełnią rygorystyczne wymagania. Kandydaci muszą mieć co najmniej 2-letni staż pracy i wyróżniającą ocenę. Wnioski o nagrodę składane są przez dyrektorów szkół, a ostateczną decyzję podejmuje minister edukacji. Nagrody zostaną wręczone do 14 października. Na hurtowym rynku paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili swoich cenników na weekend. Najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferuje obecnie BP Europa, a najtańszy olej napędowy Orlen. To chwilowa stabilizacja po dynamicznych podwyżkach z początku miesiąca. Ceny ropy na światowych rynkach rosną, co w połączeniu z osłabieniem złotego może wpłynąć na dalsze wzrosty cen paliw w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stopniowego wzrostu cen na stacjach w nadchodzących dniach.
2: Leszek Miller w najnowszym odcinku Alfabetu Millera podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej obronności. Były premier uznaje Jerzego Szmajdzińskiego za najlepszego ministra obrony po 1989 roku, doceniając jego rolę w modernizacji armii i wejściu Polski do NATO. Krytycznie ocenia Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wprowadzanie chaosu i zrywanie umów. Miller odniósł się także do kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce, wyrażając zaniepokojenie przedłużającymi się negocjacjami. Zdecydowanie odrzucił możliwość wojny z Rosją, podkreślając siłę odstraszającą NATO. Karol Godula, znany jako król cynku, stworzył jedno z największych przemysłowych imperiów na Górnym Śląsku. Po jego śmierci w 1848 roku testament zaskoczył wszystkich. Zamiast rodziny, główną spadkobierczynią została 6-letnia sierota, Joanna Gryzi. Ta decyzja wywołała walkę o majątek, ale fortuna została obroniona. Joanna, mimo młodego wieku, stała się jedną z najbogatszych kobiet Śląska. Jej zarządzanie pozwoliło fortunie przetrwać aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to część majątku znalazła się po polskiej stronie granicy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
2: W Polsce reforma planowania przestrzennego miała uporządkować chaotyczną zabudowę, ale na razie przyniosła więcej problemów. Do końca sierpnia tylko 35% gmin uchwaliło plany ogólne, co oznacza, że większość samorządów nie zdążyła. Brak tych planów nie wstrzymuje całkowicie inwestycji, ale znacznie ogranicza możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy. Warszawa i Łódź to przykłady miast, które nie zdążyły z uchwaleniem planów, co wpływa na inwestycje. W Warszawie opóźnienia wynikają z licznych uwag mieszkańców, a w Łodzi krytykowana jest jakość projektu. Reforma, choć potrzebna, wprowadza niepewność dla właścicieli działek i inwestorów. Kolejna pandemia to tylko kwestia czasu, ostrzega profesor Adrian Hill, współtwórca szczepionki AstraZeneca. Eksperci definiują zagrożenie jako choroba X, czyli patogen o wysokiej śmiertelności. Świat jest lepiej przygotowany niż przed COVID-19, ale poziom gotowości wielu krajów to zaledwie 30%. Potencjalne zagrożenia to wirus Nipah i krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Szczepionki pozostają kluczowe, jednak ruchy antyszczepionkowe osłabiają globalną odporność. Tylko trzy kraje są dobrze przygotowane na nową pandemię.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1054 odcinku serialu Dziedzictwo Pelin postanawia pomóc Poirazowi, który trafił do aresztu po groźbach skierowanych do jej brata. Wspólnie z Kansel organizuje prowokację, która zmusza Atakana do przyznania się do kłamstw. Poiraz odzyskuje wolność, ale to nie koniec problemów, bo Atakan planuje zemstę. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 16 w TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, dramatach i walce o bliskich. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 12 października, o 20.50 na TVP 2. Marysia nie zamierza wybaczyć Arturowi zdrady, mimo jego rozpaczliwych prób odzyskania jej zaufania. Nawet Barbara, matka Marysi, staje po stronie zięcia, próbując przekonać córkę do ratowania małżeństwa. Marysia jednak pozostaje nieugięta, przypominając wszystkim, jak bardzo została zraniona. Artur, choć załamany, nie poddaje się i proponuje wspólną terapię. Czy Marysia zmieni zdanie? Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4274 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 października o 18 na Polsacie. Emilka, choć stara się udawać, że pogodziła się z utratą Bartka, wciąż nie może zapomnieć o ich wspólnej przeszłości. Mimo że zapewnia Bartka o swoim szczęściu z jego nowym związkiem, w głębi serca nadal cierpi. Sytuacja komplikuje się, gdy Ilona próbuje nawiązać z nią cieplejszą relację. Zamiast zgody Emilka wybucha i mówi Ilonie, co naprawdę myśli. Czy to oznacza, że Emilka wciąż ma nadzieję na odzyskanie Bartka. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej burzy uczuć. Felicita powraca z emocjonującym 17 odcinkiem, który zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka wraca do Polignano, by rozwikłać tajemnicę zmarłego Kamila, ale czeka ją szokujące odkrycie. Nakrywa Marko w towarzystwie Niny, co budzi w niej podejrzenia o romans. Tymczasem Olivia, zaniepokojona milczeniem Dawida, próbuje nawiązać z nim kontakt, nie wiedząc, że chłopak zmaga się z przemocą domową. Dramatyczne wydarzenia w życiu bohaterów z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Campus Drivers to nowa francuska adaptacja powieści C.S. Quill, która zadebiutuje na Prime Video już 9 listopada. Serial opowiada o Lois, która dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Z kolei Lane, twórca popularnej aplikacji Campus Drivers, żyje według własnych zasad. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują, gdy Lois staje pod drzwiami Lane'a, co prowadzi do fascynującego zderzenia dwóch światów. W rolach głównych zobaczymy Carmen Kasowic jako Lois i Baptiste Masselin jako Lane. Serial zapowiada się na emocjonującą opowieść o miłości, która pojawia się bez zaproszenia. Prime Video zamówiło na razie jeden sezon, ale sukces może przynieść kolejne aż do 5 sezonów.
1: W 4300 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Roman, grany przez Waldemara Obłozę, dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny o mrocznej przeszłości Doroty, w którą wciela się Edyta Jungowska. Nowa wspólniczka Zięby, według tych rewelacji, może być złodziejką i mężobójczynią. Roman natychmiast informuje o tym Włodka, ale ten nie daje wiary oskarżeniom. Hofer, zaniepokojony o bezpieczeństwo przyjaciela, prosi Bogdana o przeprowadzenie śledztwa. Włodek, mimo ostrzeżeń, nadal ufa Dorocie, która od początku znajomości wspierała go w trudnych chwilach. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o 20.15 na TVN.
2: Fani Lalki, Bolesława Prusa, mają powody do ekscytacji. Po sukcesie serialu na Netflixie i filmowej adaptacji w kinach nadchodzi trzecia odsłona tej klasycznej historii. W grudniu premierę będzie miało rozbudowane słuchowisko, które w pełni odda oryginalny tekst powieści. Wokulski przemówi głosem Marcina Dorocińskiego, a Izabela Łęcka zyska głos Kamili Urzędowskiej. Ignacy Rzecki w interpretacji Marka Kondrata ponownie oczaruje słuchaczy. W produkcji usłyszymy także głosy takich gwiazd jak Andrzej Seweryn, Agata Kulesza czy Krystyna Janda. Dzięki tej dźwiękowej adaptacji słuchacze będą mogli głębiej zanurzyć się w psychologię postaci i klimat XIX-wiecznej Warszawy. To wyjątkowa okazja, by odkryć Lalkę na nowo. Serial Magda M. wciąż budzi emocje, mimo że zniknął z ekranów w 2007 roku. Fani nie przestają marzyć o jego powrocie. Katarzyna Bujakiewicz, znana z roli Mariolki, wyraziła chęć powrotu na plan, ale pod warunkiem, że spotka całą dawną ekipę. Aktorka podkreśla, że oczekiwania widzów przez lata urosły do ogromnych rozmiarów, co stanowiłoby wyzwanie. Joanna Brodzik, odtwórczyni roli Magdy, również nie wyklucza powrotu, ale zaznacza, że musiałoby się złożyć wiele sprzyjających czynników. Choć serial nie doczekał się kontynuacji na ekranie, jego historia żyje dalej w książkach Radosława Figury. Magda M. to opowieść o młodych prawnikach z Warszawy, której sercem jest skomplikowana miłość Magdy i Piotra. Obecnie można go oglądać na platformach Player i HBO Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 8 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie też 8 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niemiecka policja zatrzymała polską ciężarówkę na autostradzie A99 w Bawarii, przewożącą 139 świń do Włoch. Zwierzęta były transportowane w nieodpowiednich warunkach, bez dostępu do wody, a pojazd miał poważne usterki techniczne. Transport został wstrzymany, a świnie wróciły do miejsca załadunku. Kierowca zapłacił kaucję, a polskiej firmie transportowej grozi wysoka kara finansowa. Tragiczny wypadek w Yorkshire Wildlife Park w Anglii. Mężczyzna zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, a park pozostaje zamknięty.
0: Piotr Fudala, 33-letni Polak z Lockport w Illinois, został ponownie zatrzymany za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Były żołnierz Gwardii Narodowej USA złamał warunki nadzoru kuratorskiego, co doprowadziło do jego aresztowania. W jego telefonie znaleziono około 40 zdjęć i 9 filmów o nielegalnej treści. Prokuratura postawiła mu 6 nowych zarzutów i domaga się, by pozostał w areszcie do czasu nowego procesu.
1: Pod koniec września w Katowicach 9-letni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, zaniepokojony stanem zdrowia swojej mamy. Na miejsce, jako pierwsi, dotarli policjanci, którzy udzielili kobiecie wsparcia, a chłopcu zapewnili poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe ratowników medycznych kobieta została przekazana pod ich opiekę. Jej szybki powrót do zdrowia to zasługa właściwej reakcji dziecka, co podkreśla znaczenie edukacji najmłodszych w zakresie korzystania z numeru alarmowego.
0: Ogrzewanie podłogowe to wygodny sposób na ciepło w domu, ale warto pamiętać o kilku zasadach. Ciężkie meble i grube dywany mogą ograniczać efektywność systemu, blokując przepływ ciepła. Przed sezonem grzewczym warto przemyśleć aranżację wnętrza, by zapewnić lepszy komfort cieplny. Czasem niewielka zmiana ustawienia mebli może znacząco poprawić działanie ogrzewania.
1: Skrystalizowany miód to naturalne zjawisko, które nie oznacza, że produkt się zepsuł. Proces ten zależy od rodzaju miodu, proporcji cukrów i warunków przechowywania. Miód, mimo zmiany konsystencji, zwykle nadaje się do spożycia. Jeśli preferujesz płynną formę, wystarczy delikatnie ogrzać słoik w ciepłej wodzie. Don't judge in statistics.
0: Policjanci z Siedlec wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko nielegalnym grom hazardowym. W wyniku kontroli 2 lokali w mieście zabezpieczono 12 automatów do gier oraz ponad 27 tysięcy złotych w gotówce. Działania te są częścią szerszej walki z nielegalnym hazardem w regionie. Organizowanie takich gier bez koncesji wiąże się z surowymi karami, w tym grzywnami i karą więzienia. W Chojnowie zatrzymano 26-letnią kobietę i jej partnera za próbę oszustwa internetowego. Kobieta została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Czujność kupującego, który zauważył nieprawidłowości, pozwoliła na szybkie działanie policji. Oboje usłyszeli zarzuty, a za przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Ręczniki tracą swoją miękkość nie tylko z powodu długiego użytkowania, ale także przez niewłaściwe pranie i suszenie. Nadmiar detergentu, twarda woda i przeładowana pralka to główne przyczyny szorstkości materiału. Aby przywrócić im miękkość, warto używać umiarkowanej ilości detergentu i unikać nadmiaru płynu do płukania. Dodanie kilku łyżek gliceryny do prania może pomóc, ale należy zachować ostrożność. Podolog Katarzyna Garbarz ostrzega przed noszeniem zbyt ciasnych skarpetek, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych stóp. Ciasne skarpetki wywierają nacisk na palce, co może powodować wrastanie paznokci i deformacje. Ekspertka podkreśla, że tak jak starannie dobieramy buty, powinniśmy zwracać uwagę na odpowiedni rozmiar skarpetek. Jesienią wiele osób zauważa osłabienie i wypadanie włosów. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto zwrócić uwagę na dietę. Produkty bogate w białko, takie jak jajka, ryby czy rośliny strączkowe, mogą poprawić kondycję włosów. Jeśli jednak wypadanie włosów jest nasilone i długotrwałe, warto skonsultować się z lekarzem.
1: W Miłkowie Kolonii doszło do tragicznego wybuchu domu jednorodzinnego. Wstępne ustalenia wskazują na działanie gazu jako przyczynę eksplozji. W gruzowisku znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Mazowieccy policjanci zatrzymali grupę nieletnich w związku z groźbami i zapowiedziami przemocy w internecie. W Żyrardowie, Płocku i Przasnyszu zabezpieczono niebezpieczne przedmioty. 15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego, a 17-latek z